0: ona z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: I po reklamie.
10: Po raz pierwszy w czwartek. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Lato w Szczecinie trwa w najlepsze. Dziś na termometrach w naszym mieście w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 31-32 stopnie Celsjusza, więc warto pamiętać o tym, aby więcej czasu spędzać w cieniu, jeżeli będziecie na zewnątrz. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie. Dziś oczywiście też bez opadów. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie. Uważamy przy trasie zamkowej. Noga z gazu w rejonie węzła Kijewo.
11: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. W Caracas zawaliły się budynki, a pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Władze potwierdzają ofiary śmiertelne, ale nie podają ich liczby. Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty.
12: Ja! Hermano, no! Hermano, ponle głosu, hermano! Por allá! Signore! Al puerta 4!
11: W całym kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Trwają akcje ratunkowe i poszukiwania zaginionych. Według amerykańskich naukowców liczba ofiar może sięgnąć nawet dziesiątek tysięcy. Lekarz sygnalista przesłuchany przez prokuraturę, dr Emil Jędrzejewski, nie odpowiedział na żadne z pytań śledczych. Medyk został wezwany po swoich głośnych wypowiedziach o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. W Kanale Zero mówił o zaniedbaniach młodych lekarzy, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Prokuratura analizuje sprawę i zapowiada dalsze czynności, o czym więcej Mateusz Chłystun.
13: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
14: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
13: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawnić.
14: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
13: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Kłestun.
11: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl. A rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
15: SK2 Sport.
11: Meksyk nie zwalnia tempa na mundialu. Piłkarze z Ameryki Północnej zakończyli fazę grupową z kompletem punktów. W ostatnim meczu pokonali Czechy 3-0. Historyczny awans wywalczyła także reprezentacja RPA po zwycięstwie 1-0 nad Koreą Południową. Z grupy B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria. Dalej gra również Bośnia i Hercegowina. A grupę C wygrała Brazylia. Awans do 1/16 finału zapewniło sobie także Maroko. Nieudany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka odpadła już w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.

No to jednak, wiecie co, przy czwartku trzy sety to jest dość sporo. Natomiast jeżeli chcielibyście dobrze ten czas spędzić, cały dzisiejszy dzień, to bardzo dobrze wybraliście stację, która gra tylko najlepsze polskie hity i przy okazji takie fajne i w ogóle mamy przystępnych prezenterów, ale w to musicie uwierzyć na słowo.

0: ja nie wiem. Przyznaję się bez bicia, że ja po prostu nie wiem. 6.11 na zegarach. Nie wiem, jak sobie radzić z upałami i tak przeglądam dzisiejszą prasę kolorową, która donosi nam, że na przykład Majdany, czyli cała rodzina Majdanów, Radosław, pani Gosia oraz ich syn, walczą z upałami, jedząc lody. Wcale nie tanie lody, bo to wiecie co, teraz byłem ostatnio, to ta gałka czy tam kurka nawet 12 zł kosztuje. Nieprawdopodobne rzeczy się dzieją na tym świecie. Obok tuż w gazecie, proszę bardzo, Julia Wieniawa, 27 lat, kusi w bikini, ale tym razem na Ibizie, półnaga Wieniawa całuje kaczkę na jachcie. No jest to też jakiś sposób na to, żeby sobie z upałami radzić, bo przecież przy takiej pogodzie nikt w swetrze chodził nie będzie, prawda? No więc im mniej ubrań, tym chyba wydaje się to lepsze rozwiązanie. A jakie są wasze sposoby na upał? 726-826-826 albo Messenger, zapraszam, tylko bardzo proszę, żeby to były sposoby, o których można powiedzieć w czwartek po 6, dobrze? A nie po 23. Wasze sposoby na upał 726-826-826 albo Messenger, można do mnie pisać, można nagrywać głosówki, a można też ze mną porozmawiać, jak ktoś się nie wstydzi.
1: SK2.
0: O, to jest też sposób na upał, proszę bardzo. Mrozu w Radiu SK2.

0: 19 minut po godzinie 6. Wiecie, co jeszcze przeczytam w tej gazecie? Że proszę bardzo, fala afrykańskich upałów uderza w Polskę, nawet 51 stopni Celsjusza. Takie mogą być temperatury w naszym pięknym, wspaniałym kraju nad Wisłą. No to dzisiaj się was pytam, jakie są wasze sposoby na upał? Może ktoś ma jakieś takie babcine sposoby na upał albo coś w tym rodzaju? 7268 26 826 albo Messenger. Proszę bardzo, jakie mamy sposoby na upał?
1: Dzień dobry, ja mam taki bardzo skuteczny sposób na wysokie temperatury. Po prostu jak jest bardzo ciepło, pijemy bardzo ciepłą herbatę albo kawę, nosimy ją w termosie. Wówczas podnosi nam się temperatura ciała i wyrównuje z otoczeniem i nie odczuwamy tego ciepła. Tak samo jak zimą powinno się jeść lody. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Gdańska, Ewa.
0: No, laik powiedziałby, że co? Zimą lody, a w lecie herbatę? Ale rzeczywiście, naukowcy twierdzą, że tak jest. Pytanie, czy jak się nie ma herbaty, to czy może być szampan? SK2. Bo tak się składa, że akurat mam jeden pod ręką. Proszę bardzo, zaserwuję wam teraz.

Oczywiście, że się skończyło, bo mamy 26 minut po godzinie 6. Internet donosi o informacji o księdzu złapanym za jazdę pod wpływem alkoholu. Ten tłumaczył się głodem. To wszystko działo się w Lublinie. Tłumaczył, że no, był głodny, dlatego spieszył się do McDonalda, a lodówkę miał pustą. Nie chciał mu się zamawiać, bo za długo czekał na zamówienie, więc ażeby po kielichu, to wsiadł mimo wszystko do samochodu i pojechał do McDonalda, prawda? No dziwne. Ksiądz nie wiedział, że nie samym chlebem, a dokładnie bułką z mielonym żyje człowiek.

0: Od dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: I po reklamie.
13: Poranek w Szczecinie naprawdę ciepły. Termometry pokazują 23 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna może być jeszcze nieco niższa. Aktualnie przewaga chmur, ale spokojnie. Dziś też będzie dużo promieni słonecznych, więc pamiętajcie przed wyjściem z domu, aby zabrać okulary przeciwsłoneczne. Parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na ulicach Szczecina nieco większy ruch. Uważamy teraz w rejonie Jana Skolna. Noga z gazu przy trasie zamkowej. Uważajcie też na Kusłońcu i Okulickiego.
14: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar składowiska odpadów w Chorzowie opanowany. Strażacy poradzili sobie z ogniem dopiero późnym wieczorem. Pożar wybuchł po południu i objął powierzchnię około 6 tysięcy metrów kwadratowych. W akcji uczestniczyło ponad 70 zastępów straży pożarnej. Europa zmaga się z falą rekordowych upałów. We Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii padły historyczne rekordy temperatur. W brytyjskim hrabstwie Hampshire termometry pokazały 36,1 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik w historii pomiarów. Rekord pobito także w Hiszpanii, gdzie na północy kraju temperatura przekroczyła 43,5 stopnia. Gotówka nadal najlepszym ślubnym prezentem. Tak uważa niemal 3/4 Polaków. Z najnowszego badania wynika, że pieniądze są dziś najchętniej widzianym prezentem dla nowożeńców. Coraz mniej osób stawia na tradycyjne upominki, takie jak sprzęt AGD czy wyposażenie domu.
15: Oczywiście, że pieniądze najlepsze. W końcu papier nie będziesz musiała owijać. Nie?

0: w kosmosie świeci sobie słońce, a w stronę słońca warto czasami iść, chyba że ktoś nie lubi ciepła. A ciepło dzisiaj będzie i o waszych sposobach na upały dzisiaj rozmawiamy. Jakie macie sposoby na upały? Proszę bardzo, kolejny telefon na 726-826-826.
1: Witam serdecznie. Ja w sprawie dokuczających nam upału.
0: Aha.
1: Mam ofertę, której nikt nie przebije. Zapraszam do zakładów mięsnych znanej firmy na literę T, w której panuje temperatura 8-10 stopni przez cały okres pracy. Do tego choćbyś zasuwał prędkością światła na wysokości lamperii, to i tak kierownik na twojej skronie potu nie dostrzeże.
0: A pewnie wypłata mrozi krew w żyłach. SK2. No, czyli mamy sposób na upał, proszę bardzo. 726-826-826, Messenger, jakie są jeszcze inne wasze takie domowe sposoby na radzenie sobie z wysoką temperaturą? Dajcie znać, ja was teraz rozgrzeję bardzo fajnym kawałkiem od Manamu, a później do tematu oczywiście też wrócimy.

No właśnie, kto słuchając tego utworu od Beat Rzeka Marzeń czuje się jak wielbłąd, kopytko w górę, tak jak ja? No widzę, że jest nas kilku. 8 minut zostało do godziny 7, moi drodzy, a tymczasem właśnie rekordowe upały w Wielkiej Brytanii, o której słyszeliśmy w newsach, no przekroczyły wczoraj historyczny poziom. Wczoraj był najgorętszym dniem, czerwcowym dniem w historii Wielkiej Brytanii z temperaturą ponad 36 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord czerwcowy wynosił 35,6 stopni Celsjusza i pochodził z lat 76 i z lat 57. W części Zjednoczonego Królestwa obowiązuje już nawet czerwony alarm pogodowy. No, powiem wam tak, jeszcze tydzień takich upałów i Wielką Brytanię zastąpi Wielka Brytwanna. SK2

My wam jednak damy więcej informacji. Już za chwilę newsy w Radiu SK2, a w newsach porażające. Porażający bilans po trzęsieniu ziemi w Wenezueli, dlatego zostańcie z nami, zróbcie głośniej. Mamy najświeższe informacje w tej sprawie.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się z

0: Weekendy i dni wolne od pracy.
1: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają.
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Dajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
11: I po reklamie.
12: Mamy czwartek, czyli za kwadrans piątek, a ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Ruch na ulicach Szczecina coraz większy. Zwalniamy teraz już na Gierczak i na Gryfińskiej. Uważajcie na Struga. Ciasno robi się na Gdańskiej. Dłużej postoicie w rejonie Trasy Zamkowej. Noga z gazu w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Uważajcie na Santowskiej i na 26 kwietnia. Dzisiaj w Szczecinie będzie dużo promieni słonecznych. Na termometrach mamy aktualnie 23 kreski.
13: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tysiące osób mogły zginąć w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Tak wynika z informacji przekazanych przez amerykańską administrację. Donald Trump mówi o druzgocącym bilansie. Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Pierwszy miał magnitudę 7,2, a drugi 7,5. Wstrząsy m.in. w stolicy doprowadziły do zawalenia się budynków. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Informacje zbiera Mateusz Chłystun. Jak wygląda teraz akcja pomocowa?
14: Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i złożyła kondolencje rodzinom ofiar, nie precyzując jednak, ile osób zginęło. Przywódcy państw Ameryki Łacińskiej, a także prezydent USA zadeklarowali wsparcie i wyrazili solidarność z Wenezuelczykami. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
13: Odpiera zarzuty i zapowiada kolejne kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
15: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
13: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza, sygnalisty zapowiedziano na poniedziałek. Ratownicy krynickiej grupy GOPR będą zabezpieczać szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. W sezonie turyści mogą liczyć na pomoc stałych baz oraz dodatkowych dyżurek w terenie. Ratownicy apelują o rozwagę i odpowiednie przygotowanie przed wejściem w góry.
11: SK2 Sport.
13: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. Dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
16: Mamy już 3 minuty po godzinie 7. Jeżeli chodzi o te upały, które tam zaczynają nam delikatnie doskwierać, to ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że upał wkrótce spadnie jednak poniżej 30. Zobaczycie. Minus jest taki, że ja już nie.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

A jednak Marisa dzisiaj by może zaśpiewała trochę inaczej, żebyście się znowu w niej zakochali, bo na razie, no niestety, zaliczyła dość mocny spadek na miejsce 8 w naszej gorącej polskiej 20. Co prawda jest to cały czas górna część naszej tabeli, ale jednak spadek zaliczony. Tak więc, moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Czy Marisa podskoczy przy następnym notowaniu? To już od was zależy. sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Kolejne notowanie polskiej gorącej 20 już w piątek po godzinie 18, przepraszam. A na 20 miejscu chciałem powiedzieć, że na razie Gotham Mencner. Szkoda.

0: Następny to będzie też bardzo piękny, bardzo słoneczny i bardzo ciepły dzień. Upały się zbliżają do Polski. Uważajcie, moi drodzy, na siebie, dbajcie o siebie i nie narażajcie się, jeżeli nie musicie. To taka rada od wujka Jarząbka. Ja dzisiaj też zbieram rady od was. Co jest dobrego na upały? Wasze takie domowe, fajne, sprawdzone sposoby, jak sobie radzić z wysokimi temperaturami. Odbieramy telefon na 7268-26826.
1: No dobrze, to sposób na te gorąca upały to sorbety, albo owocowe, albo warzywne, własnoręcznie wykonane.
0: Dobry pomysł, dzięki bardzo, odnotowane. I Damian jeszcze odezwał się na Messengerze, proszę bardzo, twój sposób, Damianie, na upały?
2: Sposób na upały tak. I jednocześnie na zarobek, to zacząć pracę w chłodni.
0: O, proszę bardzo, no to by się wszystko zgadzało. Ja mam tylko pytanie, bo tak się zastanawiam, prawda? Jak pracujesz w chłodni, to masz pieniędzy jak lodu?
3: SK2

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Jedna chwila dzieli nas tak naprawdę od kolejnej rundy naszej zabawy SK2 Karniaki Cup. No i moi drodzy, kto dzisiaj odgadnie, czy w ogóle ktoś odgadnie, co też Sławek Paszko miał do powiedzenia, zobaczymy za jakiś czas, dokładnie za no około powiedzmy 7-8 minut, więc macie jeszcze trochę czasu na to, żeby się do naszej zabawy zgłosić. SK2.pl, tam wchodzicie, wypełniacie formularz i staracie się mnie przekonać, żebym do was dzisiaj zadzwonił i być może to wam wysłał powołanie na Stadion Narodowy, a tam już będzie walka o 10 tysięcy złotych. Będą Karniaki ze Sławkiem Peszko i będzie wspólne oglądanie meczu. Żeby to jednak zdobyć, to takie powołanie, to trzeba odgadnąć, co Sławek miał nam do powiedzenia. A zagadka na dzisiaj brzmi...
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: No i to wygwizdane, proszę sobie teraz się zastanowić, co to jest i dać poprawną odpowiedź. Za chwilę jedna z osób, która się zgłosi do zabawy, stanie przed szansą odgadnięcia, co Sławek mówi, a być może również stanie przed szansą postrzelania karniaków na Stadionie Narodowym.

0: Muzyka Radia SK2.
1: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy.
6: Otwarcie parku już 26 czerwca.
5: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dziki weekend w Police. 21 i 23 sierpnia. Biegi przełajowe nocą i dniem. Dla dzieci. Bieg ekstremalny. Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. Piknik militarny. W tym roku wyjątkowy medal w skali Europy składający się z wody, piasku, stali i materiałów z recyklingu. Zapisy online na dzikiweekend.pl do 3 sierpnia i w biurze zawodów. Poczuj z nami dziki pęd. Wydarzenie wspierają gmina Police, powiat policki, Pomorze Zachodnie oraz partnerzy.
13: Zapraszamy SKB Dzik, Izabela i Wojciech Bobrowscy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Zwalniamy teraz na Europejskiej i na Okulickiego. Noga z gazu w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Dłużej postoicie na Matejki. Noga z gazu także na Strzelnieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Prawa część miasta uważamy w rejonie węzła Kijewo. Ciasno też może być na Struga. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 31 stopni Celsjusza. Dziś w przewagach promieni słonecznych. Chmury też co jakiś czas się pojawią, ale bez opadów w Szczecinie.
19: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Trump jedzie na szczyt NATO. Amerykański prezydent powiedział, że pojawi się na spotkaniu głównie z szacunku dla tureckiego przywódcy. Donald Trump skrytykował też większość sojuszników, ale jako wyjątek wskazał m.in. Polskę i prezydenta Nawrockiego. A szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca. Pierwszy przypadek eboli we Francji. Zakażony jest lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga. Trwa tam jedna z największych epidemii tej choroby w ostatnich latach. Lekarz został odizolowany, a służby ustalają, z kim miał kontakt. Na lotniskach robi się coraz tłoczniej przed wakacyjnymi wyjazdami. W pośpiechu łatwo zgubić bagaż albo zostawić go bez opieki. Służby apelują, by pilnować swoich walizek.
0: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
19: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
0: Najlepsze polskie hity. SK2.
16: 28,5 minuty do godziny 8:00.

0: No właśnie. A jakie słowo przyniósł Sławek Peszko?
1: Eska, karniak i kao.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: To się za chwilę okaże, tak naprawdę. Dzisiaj oko w oko z panem Sławkiem stanie pan Damian. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Damian się zgłosił, napisał tak. Świat poznał już geniusz futbolu Leo Messiego, ale świat nie poznał jeszcze mistrza karniaków. I dlatego mogę nim... Dlaczego mogę zostać nim ja? Bo od września zaczynam swoją pierwszą pracę w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Chciałbym bardzo zdobyć ten tytuł mistrza karniaków. Chciałbyś się po prostu przed swoimi przyszłymi uczniami pochwalić pewnie, Damianie.
3: Tak, no oczywiście pokazać jakieś trofeum w gablocie duże, prawda?
0: A co ja jeszcze nie zdobyłem. Oczywiście, że tak. Jakiś puchar by ci się należał. Tak czy inaczej, żeby zostać mistrzem karniaków, to na razie musisz odgadnąć, co też mał do powiedzenia Sławek Peszko. Dzisiaj zagadka, no dość ciężka, powiem szczerze, ale zawsze jest szansa. Przypominam zasady. Zasada jest taka, że za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowe. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci 100 zł. Okej?
3: Okay? Oczywiście.
0: Dobra, to jesteś gotowy?
3: Tak, jestem.
0: Uwaga, to wsłuchaj się w zagadkę od Sławka Peszki. Uwaga, uwaga, to lecimy.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Karniaka, rzutu karnego.
0: To nikt nie widział karniaka. To jest twoja odpowiedź, tak?
3: Tak.
0: No to niestety nie jest dobra odpowiedź, bo to nie chodzi o karniaka Sławka Peszki. To nie jest ta odpowiedź. Damianie, szukamy dalej w takim razie. Damian, posłuchaj, no do ciebie w takim razie leci stówa. Jak ją sobie ładnie oprawisz, na przykład w ramkę, to będziesz mógł powiedzieć, że brałeś udział w zabawie z radiem
3: ESK. Oczywiście. No,
0: a dlaczego by nie? Ja ci życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, bo to bardzo wymagająca droga mimo wszystko.
3: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Stówa do Damiana leci, a nasza zagadka leci i dalej w świat, czyli czekamy na tego, kto odgadnie, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia. sk2.pl, tam możecie sobie go odsłuchać, zastanowić się. No i dzisiaj zagramy. O której dzisiaj zagramy? Dzisiaj zagramy, moi drodzy, po godzinie 13 chyba, tak? Tak, chyba tak.
1: SK, karniaki, kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.

8 minut do godziny 8. Plan awaryjny od Lambery. Planu awaryjnego pewnie szukają teraz japońscy producenci lodów, oskarżeni o zmowę cenową. 6 największych japońskich firm produkujących lody zostało oskarżonych o złamanie ustawy antymonopolowej i skoordynowane podnoszenie cen swoich produktów od 2022 roku. Według ustaleń podwyżki cen lodów były jako pretekst do podwyżki cen lodów wykorzystano podwyżki cen żywności. I zobaczcie, to się nazywa potrójny nomen omen. Lodowe firmy na lodach kręciły lody, a teraz mają ciepło.

I od razu zrobiło się tak jakoś marchewkowo. 5 minut do godzin 8, o 8 punktualnie newsy w Radiu SK2, a po 8 zagramy sobie również w Państwa Miasta. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na telefony od Was, SMS-y raczej, prawda? A także Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko na Messengerze proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. No i zawsze zgłaszamy się jakimś zadaniem, no to dzisiaj proszę bardzo, mamy Dzień Marynarza. Napiszcie mi krótko, czy kiedyś popłynęliście i z kim?

0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. I po reklamie.
5: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Witam po raz kolejny z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Teraz kierowcy, dłużej stoicie na Wszystkich Świętych i na Arkońskiej. Zwalniamy na Kraśnickiego i na Bandurskiego. Uważajcie na Obotryckiej. Ciasno jest na Jana Skolna w kierunku Łady. Prawa część miasta, tutaj dłużej postoicie na Eskadrowej, na Leszczynowej, ale także na Batalionów Chłopskich przy dojeździe do ronda Ułanów Podolskich. Na termometrach dzisiaj w Szczecinie zobaczymy nawet 31 stopni Celsjusza. Pamiętajcie o butelce zimnej wody i o okryciu na głowę.
6: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zablokowana jest krajowa 24 w Wielkopolsce. To po wypadku na odcinku Gorzyń-Pniewy, gdzie osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba. Trasa jest całkowicie zablokowana. Tusk liczy na uspokojenie relacji z Ukrainą. Premier mówi, że konferencja w Gdańsku może pomóc obniżyć napięcie między Warszawą a Kijowem. W spotkaniu poświęconym odbudowie Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełański. Do Polski przyjedzie premier Ukrainy, a konferencja rusza już dzisiaj.
7: Mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. I na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
6: Konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni, a celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy po wojnie. Lekarze chcą zmian po aferze w Szpitalu Południowym. Samorząd zawodowy apeluje o odpolitycznienie placówek medycznych i reformę systemu ochrony zdrowia. Wśród propozycji są m.in. ograniczenie czasu pracy lekarzy i zmiany w wycenie procedur. Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
8: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
9: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
8: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
6: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
10: SK2 Sport.
6: Tej nocy poznamy kolejne drużyny, które awansują do fazy pucharowej. W grupie E pewne gry dalej Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Curaçao. Oba spotkania o 22. O 1 rozpoczną się mecze grupy F. Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. Nad ranem w grupie D Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią. Katarzyna Kawa walczy o Wimbledon. Polska tenisistka awansowała już do 3 rundy eliminacji turnieju w Londynie. Dziś zmierzy się z Amerykanką Kaylon Day. Zwycięstwo zapewni jej miejsce w głównej drabince Wimbledonu.
11: 2 minuty po godzinie 8, moi drodzy, mam dla was taką radę, takie spostrzeżenie. Jeżeli ktoś was dzisiaj wyzywa, albo się na was obrazi, albo nie będzie chciał z wami rozmawiać, to proszę mu bardzo ładnie i grzecznie podziękować, bo w taki upał, jeżeli ktoś obchodzi się z wami chłodno, no to trzeba się z tego powodu cieszyć.

10 po 8. Działa krwiotwórczo, moczopędnie i świetnie uzupełnia witaminy, ale smakuje okropnie. Mimo to kilkudziesięciu amatorów spotkało się w Dorset w Wielkiej Brytanii, żeby wziąć udział w zawodach jedzeniu pokrzywy. Wyobraźcie sobie. Takie zawody odbywały się w Wielkiej Brytanii od 1986 roku i przyciągają sporo osób. Zasady są proste. Wygrywa ten, kto zje po prostu najwięcej pokrzywy w godzinę i okazało się, że ostatni zwycięzca zjadł aż 22 metry krzaków i co ciekawe, powiem wam, patrzyłem na filmik z tego wyczynu, nawet się przy tym za bardzo nie pokrzywił. SK2

0: Taka pogoda, że nawet rozgrzewać się nie trzeba i bardzo dobrze, od razu wchodzimy do zabawy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, a dzisiaj zmierzą się ze sobą dwie panie, Kamila i Ilona. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: Jest, mamy dwa razy dzień dobry, to znaczy, że jesteśmy w komplecie. Szybko przypominam zasady zabawy. Mamy koło, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę, zaczynające się, pamiętajcie o tym, i w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam. I tej odpowiedzi, i każdej następnej, nawet jeżeli te następne byłyby już poprawne. Na kole są też jokery, kto wylosuje jokera, będzie sobie mógł wybrać literkę dla siebie. No i oczywiście osoba, która zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która zdobędzie trochę mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy jasne. Kamila odpowiada jako pierwsza. Kręcimy kołem w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę. Okej, okay, mamy. Wylosowała się literka W. W. Jak... W.
4: WW.
0: No, no powiedzmy. WWA na przykład się mówi, o jo, tak jest, no coś w tym rodzaju. Dobrze, czy wszystko jasne? Literka W dla ciebie.
4: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Kamilo, na literkę W potrzebuję od ciebie państwo.
4: Wietnam.
0: Miasto.
4: Warszawa.
0: Znana postać.
4: Witold Prytkosz.
0: Roślina.
4: Wierzba.
0: Kolor.
4: Wierzbowy.
0: Zawód. Weterynarz, jakbyś powiedziała.
4: Weterynarz.
0: Można by było. A, bo Kasia ma coś tu. Kasia ma obiekcję. Kasia, czyli moja kontrola...
4: Wierzbowego nie ma.
0: Komisja Kontroli Gier i Zakładów twierdzi, że...
6: Ale że ty od razu zakładasz, że nie ma. Naturalny, ziemisty odcień szaro-zielony. To kolor wierzbowy.
0: Naprawdę?
4: Proszę, wow.
0: Ale jajka. No dobra, no to w takim razie nie mogę się z tym kłócić. 5 punktów. 5 punktów dla Kamili. Ilona, 5 punktów do pobicia.
5: To staram się.
0: No to się staraj, dziewczyno. W prawo czy w lewo?
5: Było w lewo, to w prawo teraz.
0: To proszę cię bardzo. Ja już nie pamiętam, co było, wiesz? Mogłaś mi ściemnić, ale dobra. Mam literkę. Literka D. Literka, czwarta litera alfabetu, litera D. A, B, C, D.
5: Okej.
0: Okej? No to lecimy. No to lecimy w takim razie. Uwaga. Państwo na D.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Drezno.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Dumbo.
0: Imię.
5: Dorota.
0: Roślina.
5: Dąb.
0: Potrawa. No potrawa na D, na przykład donaty, prawda?
5: O, no właśnie.
0: No właśnie, no. Donaty mogły być, no jest dużo potraw na D, no. Oj, dobra, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli mamy dogrywkę, dziewczyny. O kurczę. No, o kurczę. Dogrywka polega na tym... Kamila, jesteś z nami?
4: Jestem.
0: Dobra. Dogrywka polega na tym, że za chwilę wylosuję ja dla was literkę. Później podam kategorię i wy zgłaszacie się swoim imieniem. Która pierwsza wypowie swoje imię, ta odpowiada. Ma na to 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na... podać hasło w danej kategorii na daną literę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Okej?
4: Okay? Tak.
0: Dobra, uwaga, to kręcę kołem. Zakręciłem. Trochę za mocno, bo się nie chcę zatrzymać. Literka E. E jak Elżbieta. Gotowi?
4: Tak.
0: Dobrze. Na literkę E poproszę coś w kategorii dom.
4: Kamila
0: jako pierwsza, Kamila?
4: Ekran
0: na przykład, no nie wiem, komputera czy czegokolwiek innego. Oczywiście, że tak. Telewizora na przykład. No i mamy to. Kamila w dogrywce wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Brawo! Proszę bardzo.
4: Chciałam jeszcze szybciutko pozdrowić tutaj mojego synka, który obok mnie siedzi i bardzo mocno trzyma kciuki.
0: Oj, tak mocno.
4: Aleksia, pozdrawiam.
0: Tak mocno trzymał kciuki, że się udało mamie wygrać. Ilona,
4: bardzo się cieszymy, super.
5: Tak, Ilonka, gratuluję.
0: Gratulacje lecą od Ilony. Dzięki. Ale jeszcze pozdrowienia mogą polecieć.
5: Pozdrawiam moją rodzinę i wszystkich znajomych.
0: No i mamy to. I wszystko ładnie się zakończyło, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: A tego czasu zawsze jest 20 sekund. Zawsze za mało, zawsze za mało. 25-26 minut po godzinie 8. No szybko poszło. Elon Musk ponownie w gronie miliarderów, moi drodzy. Tak jest. Po tym, jak jego majątek gwałtownie zmalał z powodu spadku wartości akcji technologicznych, Elon przestał już być bilionerem, a znów jest miliarderem, bo miał na koncie 1 100 miliardów, a teraz jego majątek wynosi zaledwie 957 miliardów dolarów, biedaczek.
1: Ja sobie za to kupię, waciki.
2: SK2.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Zwalniamy teraz w rejonie węzła Kijewo. Uważamy też na Pszennej, noga z gazu na Batalionów Chłopskich i na Eskadrowej. Dłużej postoicie też na trasie zamkowej. Ciasno jest w Alei Bohaterów Warszawy na Santockiej 26 kwietnia. Uważamy też na Europejskiej w kierunku ulicy Krakowskiej. Termometry w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 31 stopni Celsjusza. Dziś też dużo promieni słonecznych. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Miłego i spokojnego dnia.
13: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w Wenezueli obecność naszych obywateli to pojedyncze przypadki. Nie ma sygnałów, by ktoś z nich ucierpiał. Bezpieczni są także polscy dyplomaci. Ewakuacja Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie. 70 pensjonariuszy musiało opuścić placówkę przy ulicy Walczaka. Powodem był pożar, który wybuchł wieczorem. Zapaliły się odpady w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Ogień szybko ugaszono, a przez zadymienie mieszkańcy spędzili noc w innych ośrodkach. Polscy siatkarze z ważnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Belgię 3-2 w pierwszym meczu turnieju w Gliwicach. Rywale prowadzili już 2-0, ale Polacy odwrócili losy spotkania. Najwięcej punktów, bo aż 24, zdobył Bartłomiej Bołądź. Dziś reprezentacja Polski zagra z Turcją.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja od dawna wiem, że nic nie wiem, a jak nic nie wiem, to jest taki moment w trakcie dnia, kiedy staram się dowiedzieć, co też dawniej było. O. To jest kącik odkurzający. Nie wiem, czy zrozumieliście mnie dobrze, ale chodzi mniej więcej o to, że wracamy do czasów odległych, do czasów, o których już nie każdy pamięta, a dzisiaj dokładnie do roku 2013. Sprawdzamy, co wtedy się pisało w gazetach, w internetach i nadajemy temu nowe życie. A dzisiaj w kąciku odkurzającym posłowie coraz chętniej kupują polskie garnitury. Wiernych wielkim światowym markom w Sejmie nie brakuje, jednak posłowie coraz częściej i chętniej kupują garnitury w polskich firmach lub szyją w polskich pracowniach krawieckich, pisał Dziennik Polski 25 czerwca 2013 roku. No to ja powiem tak, na wszelki wypadek firmy szyjące garnitury powinny być jednak ostrożne. Proszę sprawdzić dwa razy, czy wszystko się zgadza. W końcu to są politycy, więc przygotujcie się na to, że może tu być jakiś kant. Głównie chodzi o spodnie.

0: jak nie wiesz, jak tam jest, to może trzeba sprawdzić, nie?
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. My wam w tym pomagamy. SK2 w tym roku również wysyła was do luksusowych hoteli w całej Polsce tak naprawdę. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, no i zestaw wypasionych kosmetyków. Jak się gra? Gra się bardzo prosto. Najpierw wchodzicie na sk2.pl, tam się zgłaszacie, a później codziennie mamy finał. No i w finale mierzycie się z wiedzą o Polsce. W poniedziałek z wiedzą o Polsce mierzyła się Asia. 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. We wtorek Arek. 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. W środę Diana, czyli wczoraj Diana. 6 poprawnych odpowiedzi i 1 zła. Wychodzi na to, że poniedziałkowa Asia jest najbliżej wygranej i najbliżej tego, żeby dostać od nas klucze do pokoju w hotelu wypasionym 5-gwiazdkowym dr Irena Eris Polanicy Zdroju. Ale być może ktoś dzisiaj Asi stanie na drodze. SK2.pl, tam się zgłaszacie, a później czekacie na telefon od nas. A później wystarczy się wykazać wiedzą o Polsce, no i wakacje macie z głowy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: to jest bardzo proste, jak można przedłużyć lato w jeden dzień. Wystarczy się do nas zgłosić. 5 minut do godziny 9. Za chwilę Kasia Grodzka się tutaj pojawi i ona ma receptę na przedłużenie lata.
1: A nawet i na bardzo dobre rozpoczęcie go, bo mam dla was do rozdania. Podwójne karnety na, co tutaj na
0: męskie
1: start
0: granie, trasy oczywiście.
1: Męskiego grania zdecydowanie.
0: Ale żeby nie było tak łatwo, bo żeby zdobyć te karnety, to zawsze trzeba coś zrobić.
1: No trzeba. 726-826-826 albo Messenger Radia SK2. Czekam na wasze opowieści o tym, który hymn męskiego grania jest waszym ulubionym i dlaczego.
0: Ja bym się chętnie zgłosił, bo ja mam swój ulubiony, ale nie powiem. Nie będę nic narzucał w takim razie.
1: Nic nie narzucaj.
0: No, zgłaszajcie się i po 9 karnieciki na męskie granie do kogoś
1: podwójne,
0: polecą.
1: Podwójne, zgadza się.
0: Wow.
1: Wielka impreza.
0: Na bogatości.

0: reklama.
1: Benvenuto al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy.
10: Otwarcie parku już 26 czerwca.
9: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku.

0: 14. Nowe Warzymice Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie.
4: 26 stopni Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie, a jeszcze będzie cieplej, więc warto dziś pamiętać o okryciu na głowę i o butelce zimnej wody. Jeżeli możecie, to też częściej przebywajcie w cieniu niż na promieniach słonecznych. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie. Na ulicach naszego miasta uważamy jeszcze w rejonie węzła Kijewo, noga z gazu przy trasie zamkowej. Dłużej postoicie też na Strzanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza.
5: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Polsko-ukraińska konferencja w cieniu sporu. W Gdańsku za kilkadziesiąt minut rozpocznie się spotkanie o odbudowie Ukrainy po wojnie. Premier Donald Tusk zapowiada gorzkie słowa wobec polityków wykorzystujących napięcie między Warszawą a Kijowem. W tle jest nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, po tym jak strona polska odebrała mu order Orła Białego. Ze szczegółami Mateusz Chłystun. Co dokładnie zamierza powiedzieć Donald Tusk?
6: Z wczorajszej deklaracji premiera wynika, że zależy mu na dialogu i odbudowaniu dobrych relacji z sąsiadami.
7: Pojednanie, żeby było autentyczne, wymaga nieustannego wysiłku wszystkich. Mamy wszelkie dane ku temu, żeby pojednać się z Ukraińcami w oparciu o prawdę. Ukraina musi zrozumieć, że prawdziwe pojednanie musi być zbudowane na prawdzie.
6: Podkreślał premier Donald Tusk. W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
8: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
6: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
5: Dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie potrwa jeszcze kilka dni. Strażacy ustalają przyczyny pojawienia się ognia. Wiadomo, że zapaliły się odpady przemysłowe. Specjalna jednostka cały czas kontroluje jakość powietrza w rejonie pożaru, mówi szef śląskich strażaków, dowódca akcji Damian Legierski.
9: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
5: A w pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Będą dotacje na zbieranie deszczówki. Ministerstwo Klimatu chce w ten sposób walczyć z suszą i zwiększyć retencję wody. Priorytetem ma być zatrzymanie wody opadowej.
10: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej, ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
5: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.
3: SK2 News, Szczecin.
4: Mateusz Tomaszewicz, Piotr Krzystek otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Mimo nowego systemu finansowania miasto utrzymało stabilność. Przez wysokie wydatki inwestycyjne Szczecin zanotował jednak deficyt na poziomie ponad 208 milionów złotych. Holiday Park Szczecin wraca na Łasztownię. Atrakcje będą do Waszej dyspozycji już od jutra.
11: Loop Fighter, Booster Max, koło widokowe, breakdance, autodrom.
12: No w zasadzie wszystko dla małych dzieci i dla dużych.
4: Mówi Mariusz Gurgul, współorganizator.
13: 9:03. Ja nie wiem, czy też macie swoje ulubione zapachy o poranku, bo mój to zapach świeżych podwójnych karnetów na męskie granie. Właśnie o poranku ktoś z Was zaraz je u mnie zgarnie, a zgłaszacie się pisząc mi na Messengerze albo zostawiając głosówkę na 7268826826. Jaki jest Wasz ulubiony hymn męskiego grania i dlaczego właśnie ten? Można tutaj powspominać sobie. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. 10

0: Może was zaskoczę, ale i zespół Kombi i sam Grzegorz Skawiński też kiedyś brali udział w męskim graniu. To był rok 2021 i 2022. No swoje trzy grosze dorzucili, ale my już o tej nieco bliższej przyszłości teraz sobie porozmawiamy, bo mam do rozdania dwa podwójne karnety na start trasy męskiego grania w Żywcu już jutro i pojutrze. A kto by chciał te karnety zebrać, ten zgłosił się do mnie, zostawił mi głosówkę ze swoim ulubionym hymnem męskiego grania i zgłosiła się Asia. Cześć Asia!
1: Cześć!
0: Asieńka, no to który? Który z tych hymnów jest twoim ulubionym i dlaczego?
1: Zdecydowanie Supermoce i na Supermoce, ponieważ ja jestem instruktorem stepowania. Takiego z blachami, nie przy steperach, tylko takiego z blachami. I ostatnio wykorzystałam tą piosenkę na zajęciach i uczyłam do tej piosenki i zdecydowanie powiedziałam, że ludzie, to my mamy supermoce, ponieważ stepujemy, mamy też, zdecydowanie gwarantujemy nieprzespane noce, jak się robi głośno od naszych blach.
0: Albo sąsiedzi mają nieprzespane noce,
1: tak jest,
0: jak ćwiczycie.
1: Tak jest. I zdecydowanie mogą polecieć szyby z okien, także ta piosenka jest zdecydowanie o nas.
0: I w sumie, jak tak sobie myślę, to supermoce, tum, turu, tum, tum, tum, tum, turu, tum. To jest dobre do stepowania, jest dobry rytm chyba, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego ja ją wykorzystałam. A tym bardziej, że lubię stepować też do polskiej muzyki, tak może niezbyt popularnie, ale też lubię wykorzystywać polską muzykę.
0: Ale to tym bardziej fajnie właśnie, że te supermoce się przedarły przez te zagraniczne utwory, które lubisz. No dobrze, Asia, to w takim razie ode mnie dostajesz podwójne i to dwa karnety na męskie granie, w ogóle na start tego męskiego grania w Żywcu. Proszę się cieszyć.
1: Ja bardzo się cieszę. Super.
0: Pięknie, piękna sprawa. Jeszcze się chciałam ciebie zapytać, no bo no w sumie takie trochę logiczne. Kogo nie możesz się doczekać na tym męskim graniu jutro i pojutrze? Ale chyba tutaj znamy odpowiedź.
1: Chyba wszystkich.
0: Bo Imrozu i Igo i Vito Bambino też będą tam.
1: Tak jest, tak jest. I Igor chyba też będzie Herbot, więc wszystkich tak naprawdę,
0: no
1: którzy
0: wspaniale
1: tam grają, to jest zawsze aleja gwiazd naszej polskiej muzyki.
0: Dokładnie, tak. Bardzo ładnie to ujęłaś, to jeszcze możesz kogoś pozdrowić. Chyba całą drużynę do stepowania będziesz teraz pozdrawiała.
1: Zdecydowanie, bo dzięki nim udało mi się to wygrać i tak chciałam też pozdrowić swojego męża i może moje dzieci, bo może też oni, może dzieci też z nami pojadą tym razem na pierwszy swój koncert.
0: Wszystko się da. Wszystko się da. My realizujemy marzenia naszych słuchaczy. Wysyłamy was i to jeszcze przez całe wakacje na koncerty w ramach trasy męskiego grania. Ja tylko przypomnę, że męskie granie to nie tylko hymny, ale też i nowe aranżacje znanych polskich kawałków, które gramy wam w wersji koncertowej. Mam dla was teraz Meluzynę w wyjątkowym składzie. Małgorzata Ostrowska, a także Daria Zawiałow. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami.
2: SK2. SK2.

SK2 Szczecin.

0: A to już nowość w Radiu SK. Dwa żywioły weszły sobie do studia i stworzyły hit na rozkręcające się lato. Dawid Kwiatkowski i Margaret, kiedyś ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Czas na chwilę zespołu BIME na antenie Radia SK2. No bo dosłownie chwila została do początku wakacji. Na pewno w szkołach jest już rozluźnienie totalne. Ja nawet czytałam, że niektórzy rodzice już w ogóle postanowili wziąć dzieci pod pachę i czmychnąć na wakacje. Przyznam, że w moim dzieciństwie też to tak wyglądało. Raczej pod koniec czerwca to tak luźno z tą szkołą było. I to zupełnie nic złego w tym nie ma, a nawet to i lepiej, bo dzięki temu są większe szanse dla Was, żebyście stanęli w szranki w naszej zabawie SK2 Karniaki Cup i dołączyli do jedenastki marzeń, która w lipcu spotka się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym. Ja daję Wam znać, że po godzinie 10 będę do kogoś z Was dzwoniła właśnie w tej sprawie, a dziś do rozwikłania taka peszkowa zagadka.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: A właśnie, ja czekam na Wasze zgłoszenia na sk2.pl i uwaga, dzwonię po godzinie 10.
2: SK2 Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: I po reklamie.

0: Czy lepiej niż teraz będzie? Na pewno. Sandra Razer, lepiej niż teraz gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 10. Wiem za to, że na pewno będzie goręcej. Tak marudziliśmy, że w weekend mają być takie potężne upały. A ja patrzę na swoją słowacką, notabene, pogodę, bo Słowacy ponoć są dobrzy w te klocki. I patrzę, że w poniedziałek to będzie prawdziwe uderzenie. 41 stopni sobie tak wymyślili. Mam nadzieję, że wszyscy nawadniacie się odpowiednio i jesteście gotowi na to uderzenie żaru. Punktualnie o godzinie 10 newsy. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
11: I po reklamie.
12: Szczecińscy kierowcy muszą uważać.

0: po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar może być tysiące. Najpoważniejsze wstrząsy odczuli mieszkańcy stolicy kraju Caracas. Zawaliły się budynki, uszkodzone zostało też lotnisko. Mieszkańcy mówią o dramatycznych scenach.
1: W ostatniej chwili udało mi się ubrać, potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach. Widziałam dozorcę z niemowlęciem i sąsiadów schodzących na dół, ale z tego budynku, jak zauważyłam, wydostała się tylko jedna rodzina.
0: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Absolutorium dla Trzaskowskiego pod znakiem emocji. Warszawscy radni zdecydują dziś o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy. Choć Koalicja Obywatelska ma w Radzie Miasta samodzielną większość, głosowanie odbędzie się w cieniu kontrowersji wokół Szpitala Południowego. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jakie nastroje panują przed sesją?
2: Wchodzących na sesję witają zwiększone siły Straży Miejskiej i niech to będzie zapowiedź emocji panujących dzisiaj w Pałacu Kultury. Jeszcze przed rozpoczęciem Rady temperaturę podgrzała opozycja, która chce dodać do porządku obrad 8 punktów. Między innymi odwołania dwóch wiceprezydentek Warszawy, ale też dokładnego rozliczenia tego, kto miał korzystać z tak zwanego saloniku VIP, który miał działać w Szpitalu Południowym.
3: Nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej.
2: Mówi Dariusz Figura, przewodniczący klubu PiS w Radzie. Wiadomo już też, że przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego zagłosuje Lewica i PiS. Mimo to uchwała powinna przejść, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie.
0: Magazyn narkotyków zlikwidowany w Bydgoszczy. Policjanci znaleźli w wynajmowanym mieszkaniu na osiedlu Okole narkotyki i leki na receptę warte około 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
4: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych.
0: Zatrzymane osoby to dokładnie 4 osoby w wieku od 19 do 28 lat. Wszyscy trafili do aresztu.
5: SK2 News, Szczecin.
6: Mateusz Tomaszewicz, ulica Starkiewicza w Szczecinie będzie otwarta dopiero w poniedziałek. Droga po awarii sieci wodociągowej została uszkodzona na długości prawie 50 metrów. Doszło również do zapadliska. Aktualnie trwają naprawy.
7: W piątek rozpocznie się układanie nawierzchni. Natomiast prognozowane bardzo wysokie temperatury nie będą sprzyjać ani drogowcom, ani materiałowi.
6: Mówi Hanna Pieczyńska ze Zwiku. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a my przypomnijmy, do awarii sieci i zalania drogi doszło w minioną sobotę.
8: 10 to dobra godzina na rozwiązywanie zagadek słownych Sławka Peszki, bo człowiek jest i po kawie, i po drugim śniadaniu, umysł giętki, więc do kogoś z was będę dzwoniła za chwilę. W sprawie SK2 Karniaki Cup, telefony w pogotowiu. Kasia Grodzka, dzień dobry, a kogo mam dla was na początek tej godziny?

0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No właśnie, zespół Kancelaria przede wszystkim przed chwilą śpiewał o tym, że zabierze nas wszystkich i my też zabieramy naszych słuchaczy w lipcu na PGE Narodowy na wielki finał SK2 Karniaki Cup. No ale trzeba zebrać odpowiednią ekipę i taką pretendentką do jedenastki marzeń Radia SK2 Karniaki Cup jest tutaj Ola. Cześć Ola.
3: Dzień dobry.
2: No dzień dobry. Tutaj napisałaś w swoim zgłoszeniu, że obiecujesz 300% zaangażowania i 30% cennych strzałów. Czy to było cenne?
3: Dobra, 500% zaangażowania, 100% cennych strzałów.
2: Słuchaj, bo jeżeli chodzi o te 300% zaangażowania, to ty nic tutaj obiecywać nie musisz, bo już brzmisz bardzo zaangażowanie. Jak ja do ciebie zadzwoniłam, to był wielki wybuch entuzjazmu i naprawdę to doceniam. A jeżeli chodzi o te cenne strzały, 30%, to chyba coś mało, prawda?
3: Mało, także postaram się na więcej.
2: Ale powiem ci, że to też jest skromność, bo ty nie obiecujesz gruszek na wierzbie i to jak najbardziej się zgadza, realne podejście do tematu. Myślisz, że trafisz z rozwiązaniem zagadki Sławka Peszki?
3: No mam nadzieję.
2: No to co, przekonamy się, spróbujemy?
3: Oczywiście.
2: No dobrze, to już tutaj ustawiam. Uwaga, za chwilę puszczę ci zagadkę Sławka Peszki, potem będziesz miała 3 sekundy odliczone czasem na odpowiedź, no i się przekonamy. I co,
3: dobrze.
2: Gramy?
3: Gramy, oczywiście.
2: Uwaga, odpalam.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Rozbiegu.
2: Czy tu chodzi o rozbieg? Dobrze, sprawdzimy. Uwaga. Oleńka, niestety to nie chodzi o rozbieg. Sławek nie lubi się rozbiegiwać. Nie rozbieguje, niestety. Ale nie przejmuj się. 100 zł wysyłamy ci w ramach zaangażowania.
3: Super,
2: żeby się dobrze, żeby się dobrze też żyło, żeby ci wakacje miło upłynęły. Dobrze. Taki maleńki dodatek. Możesz też kogoś pozdrowić na naszej antenie.
3: Pozdrawiam mojego męża, który jest teraz w pracy.
2: Bardzo.
3: I całą rodzinę. No,
2: bardzo,
3: dziękuję bardzo.
2: Bardzo pozdrawiamy. SK2 Karniaki Cup. No szukamy dalej członków naszej ekipy marzeń, jedenastki marzeń. Już dzisiaj po godzinie 13 kolejna szansa na dołączenie do tego cudownego grona zgłoszenia na sk2.pl.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Znamy piosenki, które myślimy, że mają tytuł, który jest śpiewany w refrenie, a ten tytuł jest zupełnie inny. Podaję przykład Rotary na jednej z dzikich plaż, gdzie każdy zakonotował sobie, w tym ja też również przez większość mojego życia, że to jednak lubiła tańczyć. Podobnie jest z piosenką o Danny Jantar. Myślimy, że to chciałabym przetańczyć z tobą całą noc, ale jednak w wehikule czasu gramy wam mega romantyczne, moje jedyne marzenie.

0: A pamiętacie, jak rok temu na Zorzy Dawid ogarnął publiczności transmisję finału Wimbledonu, w którym grała Iga Świątek? No, to jest dopiero gest. Dawid Podsiadło go ma i to wiadomo nie od dziś. A czy i w tym roku Iga zostanie królową Wimbledonu, to zobaczymy niebawem, bo jej pierwszy mecz w Londynie, właśnie w tym wielkim szlemie, odbędzie się w przyszły wtorek po południu. Trzymamy kciuki nie tylko za Igę, ale też i za Maję Chwalińską i za Huberta Hurkacza. Mocny biało-czerwony team. To na odwagę, jeszcze przed godziną 11. Gitarowa, całkiem nowa bajka i kleks w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: I po reklamie.

0: Bardzo słuszne pytanie od Bratchanków. Gdzie ten, który powie mi, że nadejdą chłodniejsze dni? Ja tak pod siebie interpretuję i też chyba pod was. Wiadomo, że przed nami bardzo upalne dni. Niestety synoptycy nie stwierdzili, że będzie jakoś wiele chłodniej w przyszłym tygodniu. Co prawda temperatury nie przekroczą 30 stopni, natomiast 28 to jednak też dla niektórych może być za dużo. Sporo się nawadniajcie, uciekajcie do cienia. No chyba to są najlepsze rady, które można dać. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: I po reklamie.
10: Warto dziś zostać w klimatyzowanych pomieszczeniach, ale jeżeli musicie wyjść na zewnątrz, to zabierzcie ze sobą okulary przeciwsłoneczne, okrycie na głowę i butelkę zimnej wody, bo na termometrach już mamy 29 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, dużo promieni słonecznych, ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie. Kierowcy, wy możecie jeszcze dłużej postać w rejonie Placu Grunwaldzkiego, zwalniamy też przy Sosabowskiego, noga z gazu na trasie zamkowej, uważajcie też na Struga w prawej części Szczecina.
11: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eskin 2. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu. To w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogrodzkim.

0: Ukrainę reprezentuje premier Julia Spyrydenko, a z powodu ze swojego przyjazdu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełenski, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego.
1: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
0: Mówił szef rządu, który tłumaczył, że nieprzypadkowo wybrał na miejsce konferencji swoje rodzinne miasto. Z kolei szefowa ukraińskiego rządu Julia Spyrydenko dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Drodzy Polacy, dziękujemy za Waszą pomoc w najpilniejszym momencie, by nas wesprzeć. Dziękujemy za pomoc w tym roku i za Waszą wolę budowania wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. Mówiła premier Ukrainy Julia Spyrydenko. Rozmowy o odbudowie Ukrainy po wojnie zaplanowano na 2 dni. Koszykarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Biało-czerwoni przygotowują się do kluczowych meczów kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Dziś rozegrają sparing z Finlandią, a 3 lipca Polacy zmierzą się z Austrią w Wiedniu. 3 dni później podejmą Holandię w krakowskiej Tauron Arenie.
2: SK2 News, Szczecin.
3: Mateusz Tomaszewicz, w sobotę rano nie warto jeździć na pamięć przez Szczecin. W godzinach od 5 do 6 przez ulice miasta przejedzie polsko-niemiecki rajd. Kierowcy muszą uważać na trasie od ulicy Mazowieckiej przez Plac Żołnierza Polskiego do Okulickiego. Oskar Garcia oficjalnie został zaprezentowany jako nowy trener Pogoni Szczecin. Na czym skupi się szkoleniowiec z Hiszpanii? Planem klubu jest ciągły rozwój. Musimy się rozwijać jako klub i wspólnie zwrócić uwagę na akademię. Akademia powinna być przyszłością. Pierwszy test w sobotę w meczu sparingowym z Dynamem.
4: Trzymamy kciuki za naszą koszkadrę. Polska biało-czerwona, niezwyciężona. Mam nadzieję, że koszykarze też mają ten hydration break, tak jak mają piłkarze na mundialu. Tutaj Radio SK2, aż mi zabrakło tchu po prostu. U nas biało-czerwone hity non-stop. W tej godzinie mam dla Was nowość od tegorocznego składu męskiego grania, a na początek pan Stachurski. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Zespół Various Monks i wielki hit Maj w Radiu SK 2. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, że swego czasu mocno walczyliśmy z inwazją biedronek azjatyckich. To chyba było parę lat temu. Atakowały szczególnie w maju. Teraz głośno jest o innym ataku biedronek, konkretnie w Darłowie. Miało powstać osiedle domków jednorodzinnych, a jakimś cudem wyrosła z tego, słuchajcie, biedronka. W sensie, że market z wielkim parkingiem i neonem. Mieszkańcy są bardzo niezadowoleni, protestują. Mówią, że nie tak się umawiali. Projektant w ogóle nie wie, o co chodzi, bo miał zapłacone za projekt domu z usługami, a inwestor kombinuje, jak to wszystko zalegalizować mimo sprzeciwu mieszkańców. Ja ich rozumiem, weź tu kogoś zaproś na parapetówkę, tłumacząc dojście, zamiast powiedzieć drugie drzwi na lewo, trzeba powiedzieć szukajcie mnie przy kasie numer 3. SK2.

0: I takie światełko to ja lubię. Muzyczne i dźwięczne i nie poparzę tak jak ta lampa, co mamy ją za oknem od paru dni. Piosenka Światło czuła od Natalii Kukulskiej, tak wam gramy w Radiu SK2. No i też warto dodać, że to krążek Światło z 1996 roku, na którym znalazł się tenże właśnie singiel i był to taki pełnoprawny, dorosły debiut 20-letniej wokalistki i mocno wybił jej karierę. A czy dzisiaj komuś z was uda się wybić, a raczej pobić wynik quizu o Polsce, który uzyskała w poniedziałek Asia? 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła, stawka wysoka, bo w ramach konkursu Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Jeszcze dorzucamy do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już jutro, a kolejna runda dziś po 15.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
3: Otwarcie parku już 26 czerwca.
2: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Uwaga, koncertowa prognoza pogody na wrocławski koncert w Stanach, no bo to przecież już jutro wieczorem we Wrocławiu. Jak będziecie przekraczali bramy wejściowe stadionu, 29 stopni, a po koncercie około 23 nieco chłodniej, czyli stopni 22. Wniosek z tego taki, pani Zuziu, pani jak najdłużej śpiewa. Im dłużej, tym chłodniej.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: I po reklamie.
10: Samo południe termometry w Szczecinie pokazują już 30 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, dużo promieni słonecznych, więc jeżeli wychodzicie na zewnątrz, to pamiętajcie o okryciu na głowę, o butelce zimnej wody oraz o okularach przeciwsłonecznych, a jeżeli możecie, to spędzajcie ten czas na zewnątrz, ale w cieniu. Na ulicach Szczecina nieco większy ruch, zwalniamy teraz przy Emilii Plater, uważajcie przy Starkiewicza, noga z gazu, także na głównych wylotówkach i w rejonie węzła Kijewo.
11: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun, na czym koncentrują się w tej sprawie śledcze.
12: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki.

0: Von der Leyen podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Tymczasem na ulicach miasta protest. To z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co przypomnijmy skutkowało odebraniem Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu.
1: Nie ma zgody na banderę!
2: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
3: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
0: Kolejny taki protest w Gdańsku ma się odbyć już po południu. Awaria elektrowni w Koninie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wstrzymało dostawy ciepłej wody do miasta. Problemy mają tam potrwać do godziny 18.
4: SK2 News, Szczecin.
5: Mateusz Tomaszewicz. Duże zmiany na estakadzie pomorskiej w Szczecinie. Od dziś zamknięte będą pasy ruchu przylegające do torowiska. Dodatkowo w weekend komunikacja tramwajowa między Prawobrzeżem a Śródmieściem będzie wstrzymana. Więcej na stronie ZDTM-u. Od wczoraj 7 zespołów czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców, jak i turystów. W rejon pasma nadmorskiego ruszyły karetki sezonowe.
6: Dzięki dodatkowym zespołom możemy jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na nagłe sytuacje i ratować ludzkie zdrowie i życie.
5: Mówi Natalia Dorochowicz z WSPR. Bezpiecznie zrobiło się m.in. w Darłowie czy Kołobrzegu.
7: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Pana Mroza, no właśnie, na ochłodę. Przed nami jego najnowszy wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A na początek Pani Kleo, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 12 mamy.

0: Doliczyli się panowie z Lady Punk. Kto siódme niebo nienawiści w Radiu SK 2? On za to przekracza siódme kręgi wkrętki. Nosel wkręca już teraz w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo, tak słucham?
3: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefonuję z Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zwierznika. Proszę pani, dział szczepień?
2: Tak, przytomnie.
3: A co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
2: Tak.
3: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, tak, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie, w momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
2: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
3: Co pani miała na odwrót, momencik?
2: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
3: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
2: No nie wiem, no to ta pani z apteki to...
3: No to niestety, proszę pani, mówię tak, jak mam w kartotece, czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
2: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
3: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
2: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
3: Już pani mówię, prawidłowe ramię. Bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztućcem tak jest.
2: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
3: Nie, mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
2: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
3: W punkcie szczepień, bo, proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
2: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
3: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: O, ale żeś mnie wkręciła.

0: wehikuł czasu.
1: A przed nami w tym wehikule czasu hit, który zanim hitem się stał, najpierw zyskał popularność na krakowskiej scenie kabaretowej. Z tą piosenką w latach 60. występował kabaret, nie wiem czy kojarzycie, kabaret Anawa, który później przekształcił się w jeden z najważniejszych zespołów polskiej muzyki rozrywkowej. Przed nami w Radiu SK2 Marek Grechuta i Będziesz moją panią.

0: Tak jak wspomniałam, nie wiadomo, kiedy dokładnie premiera pierwszego solowego albumu Kasi Sienkiewicz, ale za to wiadomo, że w te wakacje z samą artystką fani zobaczą się naprawdę wiele razy. Kasia wrzuciła całą letnią rozpiskę koncertową na swojego Instagrama. Jest tam męskie granie, jest koncert w Kazimierzu czy w Olsztynie. Można sobie posprawdzać i zgrać grafiki z Kasią Sienkiewicz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: znamy ten zespół bardzo dobrze. Zespół Mysłowic. Długość dźwięku samotności na antenie Radia SK2. Ja taką ciekawostkę teraz rzucę. Zespół Mysłowic w tym roku wraca na scenę męskiego grania. Panowie zagrają na koncertach we Wrocławiu i w Krakowie. Przypomnę, że my przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na koncerty właśnie w ramach męskiego grania. Warto słuchać Radia SK2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Wcale się nie poddają.
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: I po reklamie.
18: Popołudnie w Szczecinie. Zaczynamy od nieco większego ruchu. Zwalniamy na Santockiej 26 kwietnia. Uważajcie na Mickiewicza i na Trauguta. Noga z gazu na Wszystkich Świętych i Krasińskiego. Dłużej postoicie na Obotryckiej. Prawa część miasta. Tutaj uważamy na Batalionów Chłopskich w kierunku Ronda Ułanów Podolskich. Noga z gazu też na Wiosennej i na Struga. Na termometrach mamy 31 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco wyższa. Dziś warto pamiętać o butelce zimnej wody, o okryciu na głowę i oczywiście o okularach przeciwsłonecznych. Miłego.
19: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Prezydent Trzaskowski zabiera głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Zostały włączone do porządku obrad. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jakie szanse mają te wnioski?
20: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
21: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
20: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
22: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
20: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
19: Co najmniej 164 osoby zginęły. Jest też przynajmniej blisko 1000 rannych. To najnowsze dane od władz Wenezueli po dwóch nocnych trzęsieniach ziemi w kraju. Deklaracje wsparcia zgłosiło wiele państw zachodniej półkuli. W planach wysłanie pomocy

0: SK2 News, Szczecin.
1: Mateusz Tomaszewicz, w przyszłym miesiącu rozpocznie się przebudowa drogi Stobno-Bendargowo. Prace potrwają ponad pół roku.
2: Prace realizowane będą na blisko kilometrowym odcinku od przejazdu kolejowego w Stobnie do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku stacji kolejowej.
1: Mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. Koszt prac to ponad 6,5 miliona złotych. Nad jeziorem Szmaragdowym powstanie pomost oraz dwa tarasy widokowe. Dodatkowo umocniony zostanie brzeg jeziora, a teren wokół akwenu będzie uporządkowany. Start prac w lipcu.
3: Zraszacze. Poidełka dzisiaj dają chłód jak morska bryza, a w kalendarzu 25 czerwca Dzień Marynarza, zatem pobujamy się na nogach. Razem z Lanberry, Marisą, sporo nowości. Przy tym co Westy 2 mamy dla Was ekstra.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
4: Jeden po drugim.
3: Zaczynamy od trąbeczek i ciekawe, czy ktoś za chwilę zgadnie wytrąbione słowo Sławka Peszki w naszej zabawie SK Karniaki Cup. Za chwilę może zadzwonię do ciebie. Na sk2.pl jeszcze możecie się zgłosić. Poparzeni kawą 3, no to co, 13:03, czas chyba na trzecią kawkę. Kowalski, witajcie w SK2.

0: Antyk Smkiewicz w SC2, teraz...
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No i ciekawe, czy za chwilę wyślemy kolejną osobę na Stadion Narodowy, aby strzelała z nami karniaki. Zdobyła może 10 tysięcy złotych za najlepsze strzały karniaków. Oglądała fantastyczny mecz w loży VIP-owskiej i to z osobą towarzyszącą. Spędzi do tego jeszcze fantastyczny wieczór w hotelu, a my przecież dbamy o swoją drużynę, więc SK2 w Karniaki Cup za wszystko płaci. Monika! Cześć Monia, witam cię.
3: Cześć, cześć.
0: To ty dzisiaj o to wszystko zawalczysz. Słyszałaś dokładnie?
3: Tak, słyszałam.
0: Złapałem cię w pracy.
3: Tak.
0: Dobra, czym się zajmujesz?
3: Sprzedaję meble.
0: O, w handlu meblami jest jak w piłce nożnej. Najważniejsze jest dobre ustawienie. To ja w takim razie ustawiam dźwięk, zagadkę Sławka Peszki. On za chwilę powie zdanie i ostatnie jego słowo zostanie wygwizdane. A ty, Monia, będziesz miała potem tylko 3 sekundy, aby odgadnąć to wygwizdane słowo. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, spróbujemy.
0: No dobra, to uwaga.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Wieczoru Kawalerskiego.
0: No to sprawdźmy, czy o to chodzi.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego celownika.
0: No niestety, chodziło jednak o celownik, ale moja droga, mam coś dla ciebie na pocieszenie, może nie na wieczór kawalerski, nie wiem jaki wieczór ci się szakuje teraz w najbliższym czasie, ale stówka na pocieszenie od radia SK2 dla ciebie na taki właśnie sympatyczny wieczór.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Widzisz, ucelowałaś sobie nawet taką fantastyczną nagrodę. Pozdrawiamy kogoś?
3: Tak, wszystkie dziewczyny z pracy.
0: Okej, no to w takim razie świetnie się składa, dziewczyny składają meble, my składamy się do kolejnego oczywiście strzału i to już będzie jutro o poranku u Artura Jarząbka. Może ktoś z was wpadnie na Stadion Narodowy SK Karniaki Cup? Tam się zgłaszajcie!
1: SK Karniaki Cup!
2: Strzel i wygraj w SK2!

0: Nie ma się co spieszyć, dokładnie z tą miłością. Dawid Kwiatkowski i Proste Wesce 2, no to teraz nowość, która sprawdzi się tego lata. W romantycznych spacerach we dwoje, plaża i ona Wesce 2.
1: Twoje dłonie opowiadają.
0: Ola Kolendra.
1: Ile historii.

0: Świat ma apetyt na polskie hity. Wanda, jej gorąca banda w S2, a internetowa prasa pisze, że w przyszłym roku dopiero nie będziemy pracować, jak temperatura sięgnie 35 stopni w pomieszczeniu albo 32 na zewnątrz. A ja proponuję wprowadzić te przepisy jeszcze przed tym weekendem, bo w poniedziałek ma być 40 stopni na plusie. Przy takich wartościach w pracy to człowiek czuje się wypalony.
1: SK2.
0: Ale nie u nas. Igo już za chwilę i bryska. Lato, ale będzie gorąco.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: I po reklamie.

0: Przy takich dźwiękach człowiek się rozpuszcza jak kostka lodu na słońcu. Lato i bryska w ST2, a już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, między innymi ostry jak dzisiejsze słońce, protest kierowców MPK.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Uwaga kierowcy, uważajcie teraz na S-Trójce. Za Łozienicą w stronę Szczecina na lewym pasie trwają prace drogowe. Może się korkować. Jeżeli chodzi o szczecińskie drogi, zwolnijcie teraz m.in. na Szczanieckiej, Dibuła, Wyszyńskiego, Kolumba, na Europejskiej i Południowej. Prawa część miasta, nogę z gazu ściągamy na Struga Wiosennej i na rondzie Ułanów Podolskich. Na termometrach mamy aktualnie 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest lekko podwyższone. Pamiętajcie o nawadnianiu i nakryciu głowy.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot spadł na plac manewrowy podczas podchodzenia do lądowania. Maszyna stanęła w płomieniach. Strażacy cały czas dogaszają wrak.
24: Są podawane dwa prądy wody pijane przez straż pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczone miejsce zdarzenia.
23: Mówi Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Jak przekazała obsługa lotniska Bemowo, w samolocie podróżowały dwie osoby, obie zginęły. zginęły na miejscu. Przyczynę wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Oprócz załogi samolotu nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego.
0: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
23: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Przypomnę, na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. W Gdańsku padły już zapowiedzi dużych przelewów dla Ukrainy z Brukseli. Gorący czwartek w Kielcach. Tam trwa właśnie protest pracowników i związkowców miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego.
1: Jest niesprawiedliwie. Obcy przewoźnik jeździ, nie płaci w Kielcach podatków.
3: Utrzymanie rodziny, prawda? Za wszelką cenę staramy się robić pracę jak należy.
5: Sprawiedliwości społecznej.
20: Będziemy walczyć do końca. Jesteśmy zdeterminowani.
23: Protestujący domagają się milionowych wyrównań finansowych i równego traktowania na rynku usług przewozowych. Jeśli miasto nie spełni tych warunków, to żądają wykupienia przez ratusz udziałów w spółce.
14: SK2 News, Szczecin. Krzysztof.

0: 20 minut dwie. Jedni kończą pierwszą zmianę, drudzy meldują się na drugiej. Nieważne, po której stronie zegarka jesteście, mam dla was 10 najlepszych polskich sztosów bez przerwy. Zatańczymy z wilkami. Nie zabraknie adrenaliny podczas festiwalowego męskiego grania i innych.
1: 10 hit, hit, hit.
2: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
0: Na początek Zakopower. Chłopakom tak jest gorąco z tego zespołu, że studzą stópki. Boso w SC2.

0: facet, który uwielbia zabawę w chowanego. Andrzej Krzywy i jego załoga z Demono. Takie pływają dźwięki w SC2 w Dzień Marynarza, którego nieodłącznym elementem przecież jest plaża, między innymi, a taką wybrano właśnie według rankingu Travelist najlepszą w Polsce. Tegoroczna królowa polskich plaż znajduje się w Ustce.
1: SK2.
0: Czyli w te wakacje Ustka pełne uśmiechu. Los mi

0: No to teraz lecimy w SC2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Do tego roku, w którym to Bill Gates założył Microsoft. W kinach ludzie z zapartym tchem oglądają Szczęki, tak, to ten film o rekinie, a w Polsce wszyscy mówią o serialu 40-latek. W sklepach z kolei fani sięgają z półek po płytę. Pierwszą, debiutancką płytę Budki Suflera, album z 1975 roku, to Cień Wielkiej Góry i na tym krążku znajdujemy wyśpiewaną historię przez Budkę Suflera, Krzysztofa Cugowskiego i gościnnie Urszulę.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jest taki samotny dom.

0: Arka zawiało w Wesce 2 Punk Fu.
1: SK 2.
0: A teraz sobie pogwiżdżemy trochę z Dawidem Podsiadło. Taki przyjemny gwizd, jak wiatr morski, numer bardzo podobno idealny do sprzątania, nowość od Dawida. Jak się sprząta, to wszystko błyszczy na błysk.

0: Dawid podsiadło i na błysk i wygląda na to, że na błysk również będą... Rozejdą się o emocje związane z jego koncertami. W ten weekend Warszawa zamieni się w taką stolicę świetnej muzyki. Rusza kolejny przystanek. Ostatni w sumie trasy obrotowy tour Dawida Podsiadły. A jeżeli nie udało wam się zdobyć biletu, to spokojnie, Westy 2. Miejsca pod sceną nie kończą się nigdy. Za chwilę gramy dalej. Dodaj, nie daj się.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
14: Otwarcie parku już 26 czerwca.
13: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Patrzę na te termometry i prognozy i tak sobie myślę, że niebawem to już nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę na wakacje, bo przecież na przykład dzisiaj jest taka temperatura jak w Grecji. Cykady na Cykladach, Westy 2 i Manam, a za chwilę najważniejsze, gorące newsy punktualnie o 15:00 Westy 2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
12: Pralka, piekarnik, zmywarka.
11: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
13: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Szczecińscy kierowcy, o tej godzinie zwolnijcie na Sosabowskiego, na Jana Skolna, Kołłątaja, na Odzieżowej, w okolicach Placu Rodła oraz na Krzywoustego. Ciaśniej może robić się również na 26 kwietnia, na Jagiellońskiej, Piastów, na 5 lipca, Słowackiego, Asnyka i na Południowej. Prawy brzeg, jedźcie ostrożnie przez Zwierzyniecką i Struga. Termometry wskazują 29 kresek na plusie. O opadach dzisiaj nie ma mowy. Ciśnienie jest na podwyższonym poziomie. Pamiętajcie, pijcie dużo wody i korzystajcie z cienia.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało ci się ustalić?
21: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu. jak informują strażacy. Ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
0: Dziękuję, Michale. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Koniec wieloletniej sprawy skóry. Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził, że Robert J. jest niewinny. Oddalono kasację prokuratury. Przypomnę, sprawa dotyczy morderstwa 23-letniej studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Wyrok uniewinniający Roberta J. zapadł w 2024 roku. Dziś Sąd Najwyższy uznał zastrzeżenia prokuratury za bezzasadne. Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię po ponad 120 latach działalności. Przy dźwiękach najstarszej orkiestry górniczej kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła fedrowanie.
2: Widzę łzy w pani oczach.
18: Bo jak się tutaj pracowało tyle lat, to jest to przykre.
22: Tak, no, smutne pożegnanie, no.
2: Walczono o to, żeby przedłużyć jej żywotność do 2028 i nie udało się.
22: No nie udało się. Są decyzje polityczne, moim zdaniem.
0: Z górnikami i ich rodzinami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
1: SK2 News, Szczecin.
20: Krzysztof Baziuniak. W związku z falą upałów władze Szczecina zapowiedziały kontrolę w miejscach parkingowych. Służby będą sprawdzać, czy w zamkniętych autach nie ma dzieci czy zwierząt. Czy w takim przypadku możemy wybić szybę?
23: Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty. Sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu. Czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu.
20: Mówi Agnieszka Kowalska-Truty z zachodniopomorskiej policji. Służby przypominają również, że pojazd w środku nagrzewa się nawet do 60 stopni Celsjusza.
24: 15:02. Za chwilę temperatura znów nam lekko podskoczy, ale nie tylko za oknem. W naszej zabawie w SC2 Polska jest najfajniejsza. Robi się coraz ciekawiej. Może ktoś z was, ty albo ty, już za chwilę złapiesz bilet do weekendu z bajki. Kierunek hotel, w którym

0: Kuba i Kuba West 2 oraz ich stygnące lato, ale u nas lato dopiero się rozkręca, tym bardziej, że przecież najlepszych słuchaczy Eski 2 wysyłamy w te wakacje do 5-gwiazdkowych hoteli.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Eska 2. Polska jest najfajniejsza.
0: No i ciekawe, czy dzisiaj komuś uda się w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza w Esce 2 pobici Joannę, która odpowiedziała na 8 pytań dobrze, jedno źle. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu pobić poprawnymi odpowiedziami i może zrobi to Justyna, którą witam serdecznie. Cześć Justyna!
3: Witam, witam.
0: Ach, już jesteś delikatnie odstresowana, bo jak rozmawiałem z tobą przed wejściem na antenę, to serducho ci biło. O, nie wiem, ile tam
3: jeszcze
0: było. 100 BPM-ów chyba.
3: Jeszcze
0: bije. Ale mam nadzieję, że to jest pozytywna oczywiście adrenalinka, która doda ci skrzydeł, no bo przecież mamy gorące lato, które się rozkręca. No i pewnie chciałabyś spędzić to lato w takim fantastycznym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdrój. Tam będziesz mogła wskoczyć do jednego z dwóch basenów. Do tego jeszcze jacuzzi pod chmurką, no i lokalnie na kuchnia z samych fantastycznych produktów, no chyba już masz smaczek na to wszystko, coś czuję.
3: Jasne.
0: Dobrze, Justyna, to w takim razie nie będę zabierał ci czasu. Musisz, jak powiedziałem wcześniej, pobić Joannę, czyli odpowiedzieć na najlepiej 8 pytań dobrze albo 7 dobrze i aby ani jednej nie było błędnej i masz na to 20 sekund. Ja będę zadawał ci pytania, które dotyczą tylko i wyłącznie naszej kochanej Polski. I pamiętaj, że nie będę tych pytanie powtarzał i odpowiadasz tylko tak lub nie. A liczbę poprawnych i błędnych odpowiedzi dopiero podam ci po upływie 20 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Tak.
0: No to okej, w takim razie będziemy odpalać naszą maszynę, ale odpalimy ją dopiero po przeczytaniu pierwszego pytania. Czy w Polsce znajdują się czynne wulkany?
3: Tak.
0: Czy Polska ma dostęp do Morza Czarnego?
3: Nie.
0: Czy w Polsce istnieją jaskinie turystyczne?
3: Tak.
0: Czy w Polsce obchodzi się Dzień Dziecka 1 czerwca?
3: Tak.
0: Czy w Polsce można legalnie posiadać marihuanę medyczną?
3: Tak.
0: Czy w Polsce są akwaparki?
3: Tak.
0: Czy w Polsce używa się liczby PESEL jako identyfikatora osobistego?
3: Tak.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię od Francji?
3: Nie.
0: Czy w Polsce jest więcej niż 100 miast?
3: Tak.
0: Wow! Ha, kurczę, Justyna, uwaga, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć poprawnych odpowiedzi. Jesteś liderką w naszej zabawie. Polska jest najfajniejsza. Gratulacje i brawa dla ciebie. Pobiłaś po prostu naszą poprzedniczkę, swoją poprzedniczkę, Joannę, dwie dziewczyny na J. Na pewno jutro będzie się działo jeszcze więcej. Będziemy do ciebie jutro również, Justyna, dzwonić, chyba że może ktoś poda więcej poprawnych odpowiedzi w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. To co? I jutro się, Justyna, słyszymy w takim razie.
3: Jasne.
0: No to będę za ciebie trzymał kciuki, ale także i za tę osobę, która jutro zagra właśnie i zmierzy się z kolejną liczbą pytań w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza w Esce 2, do której cały czas możecie wskakiwać na sk2.pl. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy, Justyna?
3: Całą moją rodzinkę.
0: Słuchaj, Justyna! Kurczę, tak? zapomniałbym. Tutaj właśnie wszyscy mi podpowiadają. Kamil, powiedz jeszcze jedno. Masz nagrodę gwarantowaną. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje. To jest nagroda gwarantowana, która już leci do ciebie.
3: Super.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz. Kto będzie tańczył w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdrój? Czujne ucho naszych słuchaczy, ja wam dziękuję bardzo, że również kontrolujecie to, co się dzieje w naszej zabawie. No tak, no w Polsce nie ma przecież czynnych wulkanów, dlatego Justyna odpowiedziała na 8 poprawnych odpowiedzi, a nie na 9, no bo nie ma czynnych w Polsce wulkanów, są tylko czynne wulkanizacje. SK2. A teraz skrót najważniejszych informacji, Jakub Konieczkowicz, i te również dla kierowców. 15.30 w ST2.
1: Uwaga kierowcy, A2 na Mazowszu zablokowana po wypadku. Na trasie w kierunku Siedlec między węzłami Groszki i Siedlce Zachód doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu pracują służby, utworzył się też kilkukilometrowy korek. Wschodnia flanka NATO pokazała pełną jedność i pełną solidarność, przekazał Donald Tusk. Jak dodał, niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec nas. Spotkanie liderów wschodniej flanki sojuszu odbyło się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Celem rozmów była koordynacja działań i polityki państw regionów zagrożonych przez agresywne działania Rosji. Podopieczni gorzowskiego DPS-u na powrót do swojej placówki muszą poczekać kilka dni. 70 osób ewakuowano z powodu wczorajszego pożaru w domu pomocy społecznej przy ulicy Walczaka.
2: Teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości.
1: Tłumaczy Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu. Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce w środowy wieczór. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

0: Nie ma to jak święty spokój, wieczny odpoczynek. Męskie granie orkiestra, Nosowska, Organek, Zalewski oraz debiutant Igo. Tak było podczas męskiego grania 7 lat temu, czyli sobie i wam przed chwilą w SC2. A na tegorocznych scenach męskiego grania Igo też dla was zagra i wy też możecie w SC2 przez całe wakacje zagrać u nas i zdobyć karnety na to wielkie muzyczne męskie wydarzenie.
1: SK2.
0: Słuchajcie uważnie, SK2 na męskie granie tegoroczne. Mamy podwójne zaproszenia. I Kult też się pojawi na tegorocznej scenie męskiego grania. I za chwilę jeszcze w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
7: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alektos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
10: Pralka, piekarnik, zmywarka.
11: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
12: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: Najchętniej człowiek to już by spakował się i zabrał do domu. A może już macie jakieś plany na to, gdzie zabrać się na ten weekend? Fuka i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, przy najlepszych polskich hitach, do których wracamy po 16. A punktualnie o tej porze najważniejsze newsy. Tylko sprawdzone w ST2.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Zmotoryzowana mapa Szczecina pokazuje, żebyście zwolnili teraz na Sikorskiego, Matejki, Felczaka, Niemcewicza, Szpitalnej, w Alei Wyzwolenia oraz w Alei Wojska Polskiego. Dłużej postać możecie również na Południowej, Europejskiej, na Ku Słońcu, Gdańskiej i na Energetyków. Uważajcie niezmiennie na trasie zamkowej. Prawobrzeże, jedźcie ostrożnie przez Hangarową. Upał nie odpuszcza, dużo promieni słonecznych, a na termometrach 30 kresek na plusie. Ciśnienie jest podwyższone. Pamiętajcie, żeby się nawadniać.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Wiadomo, co dokładnie się wydarzyło?
9: Dzień dobry, to jest i będzie ustalane. Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak, to co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
10: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło.
11: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
9: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
8: Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki odbywają się dzisiaj dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga to sesja nadzwyczajna poświęcona w całości sytuacji w Szpitalu Południowym. Sesję obserwuje nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jak prezydent Warszawy odniósł się do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym?
12: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
13: Informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta.
12: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
14: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiście o Szpitalu Południowym?
12: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zlecenia w szpitalu 11 czerwca.
8: W weekend w Tatrach upalnie. Termometry pokażą ponad 30 stopni oraz około 20 stopni na wysokości 2000 metrów. Ratownicy TOPR ostrzegają, na wyprawy w tym czasie zabierzmy dużą ilość wody, nakrycie głowy oraz krem z filtrem.
1: SK2 News, Szczecin.
7: Krzysztof Baziuniak. Przed Portowcami pierwszy test mecz pod wodzą nowego trenera. W najbliższą sobotę Pogoń Szczecin zagra w Berlinie z Dynamem. Szanse na debiut oprócz trenera Garcia będą mieli Dziczek, Ensame czy Botis.
15: Kibice obu drużyn są ze sobą zaprzyjaźnieni, a mecz odbędzie się w ramach obchodów 60-lecia klubu z Berlina.
7: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Początek spotkania o godzinie 16. Jakub Raczyjkowski wraca do Świtu Szczecin. Golkiper po raz drugi został wypożyczony z Rakowa Częstochowa. Najbliższy sezon spędzi w Szczecinie.
0: Klima w aucie? Pewnie pracuje u Was na pełnych obrotach albo klasycznie. Szybka w dół, zimny łokieć, no inaczej się nie da wytrzymać. A my dokładamy polskie granie, które nie podgrzewa atmosfery aż tak bardzo, ale ją przyjemnie rozluźnia.
1: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2.
0: Zrobią to Sylwia Grzeszczak, Bryska już teraz i za chwilę Artur Jarząbek się pojawi, będzie maczał

0: Kocha się w SC2 najlepszych polskich hitach cały świat, no i kocha się w Arturze Jarząbku. Dzisiaj Arturo naładowany pozytywną energią.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Pilot do telewizora, myszka, zegar na ścianie. Każdy z nas regularnie kupuje do tego wszystkiego paluszki AA albo te cieńsze AAA. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat takie litery i co one właściwie oznaczają? Wbrew pozorom to nie jest żaden skrót od tajnej technologii. Historia tych nazw sięga początku XX wieku i amerykańskich urzędów do standaryzacji. Postanowili oni stworzyć prosty system. Im dalej w alfabet, tym mniejsza litera. No i tak, największa była bateria A, mniejsza od niej dostała symbol AA, a jeszcze mniejsza i cieńsza 3 razy A. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że rynek poszedł do przodu, urządzenia się zmniejszyły, a klasyczne pojedyncze baterie typu A niemal całkowicie zniknęły z naszych domów, zostały nam już tylko ich mniejsze wersje. Więc kiedy następnym razem będziecie nerwowo szukać w szufladzie baterii 3 razy A, to pamiętajcie, że ten system ma tyle samo sensu, co rozmiarówka ubrań w sieciówkach. Niby są litery, ale i tak o wszystkim decyduje grubość.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: szukasz mnie.
1: Na pewno was nie oszuka Jakub Konieczkowicz z Krót Newsów w ST2 16.30. Groźne zdarzenie w Radomsku w Łódzkiem. 35-letni kierowca osobówki wjechał w zaparkowany autobus. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Nieustalonych na obecną chwilę przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w nieuruchomiony autokar. 35-latek posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Dokładne przyczyny wypadku badają służby. Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S., przekazała prokuratura okręgowa w Warszawie. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Mowa o ponad 23 milionach złotych czy pełnomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. Za zarzucane im czyny Emilowi S. grozi do 10 lat więzienia, Dorocie R. do 5 lat. Kultura ludowa z całego kraju zgromadziła się na Lubelszczyźnie. W Kazimierzu Dolnym ruszył dziś ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych. To już 60. edycja wydarzenia, a w programie m.in. konkursowy przegląd kapel, w którym udział weźmie ponad 600 artystów. Festiwal potrwa do niedzieli.

0: A jak fajnie tego się słucha w samochodzie, kiedy się jedzie i jest nie tylko wschód słońca, ale i zachód. Nowość w SC2, takie dla was gramy hity na to lato. Gibbs i Goy for Money. Ostatni dzień lata. Ostatni dzień lata? Dopiero co zaczęliśmy i zaczynamy już za chwilę z Kaśką Kowalską. To co dobre w SC2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
1: MediaMarkt.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Właszczownia, ulica Tadeusza Wendy.
5: Otwarcie parku już 26 czerwca.
4: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Mocno spienione gitary w Radiu SK, dwa najbardziej polskim radiu, tylko takie dla was gramy hity, Human i Polski. No, po polskim morzu dzisiaj pewnie sobie też pływa swoim luksusowym jachtem Robert Lewandowski. Dzień w końcu mamy marynarza, a on jakby nie patrząc jest kapitanem. A za chwilę pani kapitan tutaj przejmie stery, no i wypłyniecie z nią w stronę najlepszych polskich hitów, Kinga Baryga. Zaraz będzie tutaj łapać wiatr w żagle razem z wami. Kowalski, bawcie się dobrze ze Ską 2.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
8: Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
13: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Powroty z pracy na szczecińskich ulicach trwają w najlepsze. Kierowcy, jedźcie ostrożnie przez Kolumba w stronę Tamy Pomorzańskiej. Noga z gazu na Gdańskiej, Energetyków, Wyszyńskiego, Krzywoustego, Jana Skolna, na Bałuki i na Parkowej. Prawa strona miasta, tam zwolnijcie na Gryfińskiej, Granitowej, Łubinowej oraz na Emilii Gierczak w kierunku aż do samej Kablowej. 29 stopni Celsjusza na termometrach, a nad nami cały czas błękitne niebo i dużo promieni słonecznych. Padać dzisiaj nie będzie.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Swoje działania zakończyła już Straż Pożarna. Na miejscu nadal pracuje policja.
18: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
17: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron chcą wspólnie wesprzeć odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy modernizacji infrastruktury zniszczonej przez wojnę.
19: Cieszę się, że nasze spółki energetyczne podejmują wspólny wysiłek, żeby dzielić się swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale żeby pokazywać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa.
17: Mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zidler. Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów. miliardów dolarów. To najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Tak wczorajsze trzęsienia ziemi w Wenezueli oceniają sejsmolodzy. Według ostatnich danych w katastrofie zginęły co najmniej 164 osoby, rannych jest już blisko 1000. Cały czas trwa akcja ratunkowa, pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Liczne państwa deklarują przesłanie pomocy do stolicy Wenezueli Caracas, w tym także Unia Europejska. Pomoc humanitarną organizuje również Caritas Polska.
5: SK2 News, Szczecin.
14: Krzysztof Baziuniak. Ekstremalne temperatury sprzyjają pożarom lasów w regionie. Czego nie robić, by nie zwiększać tego ryzyka?
20: Nie używać w lesie ognia otwartego, nie wyrzucać tych niedopałków, papierosów przez okna naszych pojazdów, gdyż często to jest przyczyną pożarów, szczególnie lasów.
14: Mówi Dariusz Szacht, Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Prawie 6 tysięcy złotych na podniesienie kwalifikacji. W ramach programu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe. Pieniądze można przeznaczyć na egzaminy zawodowe czy specjalistyczne kursy. Nabór rozpocznie się już w poniedziałek.
21: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Właśnie, a co powiecie, jak te numery was tak porządnie orzeźwią? Wiemy, że upały w całej Polsce, ale my gramy. Najlepsze polskie hity, one sprawią, że poczujecie się lepiej. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Enej i symetryczno-liryczna.
22: SK2. Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: 2.
1: Czas na balladę zwaną też letniaczkiem. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK 2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Natalia Kokulska. Głos jak dzwon. Im więcej ciebie, tym mniej. Tak wam gramy w Radio SK2. 22 minuty zostały do godziny 18, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to ja bym chciała tutaj powiedzieć o tym, co robicie, bo odzywacie się na Messengerze Radio SK2, piszecie i Iwonka na przykład napisała, że ona właśnie skończyła robić dżem z truskawek, zrobiła także bułki z truskawkami, a do tego jeszcze pierogi z truskawkami. Czyli rozumiem, że truskawki w twoim mieszkaniu, droga Iwonko, rządzą. No to witaj w klubie, ja dzisiaj też robiłam pierwszy raz bułki z truskawkami, wyszły podobno całkiem niezłe. No ale jeżeli chcecie poznać prawdziwą opinię, to koniecznie po 18. Bądźcie z nami na live'ie, na profilu Radia SK2 na TikToku, tam też będziemy te bułki oceniać. Ale nie tylko, bo będzie można posłuchać najlepszych polskich hitów, ale także zobaczyć, jak wygląda praca w radiu od kuchni.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starczyński Salami Snack. Ciao!
1: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: I po reklamie.

0: Muzycznie godzinę 17 kończymy razem z Sylwią Grzeszczak i z numerem O nich, o tobie. A po 18 zapraszamy was serdecznie na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, a także do słuchania najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na S17 w kierunku Lublina. Między węzłami Bogucin-Sławinek zapalił się samochód ciężarowy przewożący makulaturę. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Trasa w stronę Lublina jest zablokowana, ale utrudnienia też w przeciwnym kierunku. Tam doszło do kolizji i ruch odbywa się tylko jednym pasem. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie Morasco w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w wyniku eksplozji w budynku Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w czasie zajęć praktycznych z użyciem kwasu solnego. Studentka, która doznała poparzeń, trafiła do szpitala. Jej życiu nic nie zagraża. Szczegóły zdarzenia badają służby. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza, a kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Na zachodzie kraju temperatury mogą wynieść wtedy nawet 40 stopni w ciągu dnia. Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy.
0: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity, te orzeźwiające, także grają dalej. Na dobry początek Three of Us, czyli Szklany Sufit. Tak rozpoczniemy sobie godzinę 18. Za chwilę także rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

Perfekt, każdy oddech twój. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 18, a już właśnie w tym momencie odpalamy naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają radia, żeby do nas dołączyli. No i czekam tutaj na pierwsze wiadomości. Skąd jesteście, skąd się łączycie, drodzy TikTokerzy, użytkownicy TikToka, dajcie znać, skąd jesteście. Jakie miasta tutaj nam towarzyszą? Jest Łódź, bardzo dobrze. Jakie są jeszcze miasta? Jest Płock, tak, patrzymy dalej. Biała Podlaska, także Wrocław mamy. No zapraszamy, dołączajcie do nas. Rypin jest także, Płońsk, Zielonka, Jasło, Warszawa, Nowy Sącz. Dzień dobry, witamy wszystkich zarówno na TikToku, ale także na antenie Radia SK2 i gramy wam dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz i Ania Dąbrowska i Z Tobą nie umiem wygrać.

0: Krzysztof Kiliański. Kaja, prócz ciebie nic, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, na wehikuł czasu i przyszedł też moment na jedną z moich naprawdę ulubionych piosenek. Graszyna Lobaszewska. I czas nas uczy pogody. Ten numer doskonale każdy z was zna, a jeśli nie zna, to może go właśnie teraz posłuchać w ramach wehikuł czasu w Radiu SK2. No to co? Słuchamy!

Jeremi Sikorski, wracam. Ten numer znacie doskonale, a czas poznać nowość. Tę artystkę również znacie doskonale, m.in. z takich hitów jak Oj dziewczyno, Naiwna ja, czy Poblady świt. A mowa oczywiście o pięknej i niezwykle utalentowanej Wiktorii Kidzie, która przychodzi do nas z nowością, jeszcze ciepłą. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? Gramy w Radiu SK2.

0: Wiktor, jaki daj Księga Żywiołów. Co mi tam, to nowość na antenie Radio SK2, to nowość od tej artystki, niezwykle pięknej i niezwykle utalentowanej. A już teraz przypominam, że cały czas trwa live na profilu Radio SK2 na TikToku. Możecie oczywiście wysyłać głosówki, pozdrowienia na Messengerze SK2. Zachęcam do tego, kto wie, może to właśnie wasz głos będziecie mogli usłyszeć na antenie Radio SK2. Piszcie, dzwońcie, wysyłajcie głosówki, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę Myslowic, ale także będzie Daria Zawiałow.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
8: Otwarcie parku już 26 czerwca.
7: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Godzina 19 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że już za chwilę pobawimy się razem w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, a do tego gramy kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sanach i Pocałunki, ale będzie także Marisa i Odkochaj.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Jutro już rozpoczynamy wakacje. Kończymy rok szkolny i rozpoczynamy wakacje. A to oznacza, że będziecie mogli pojawić się m.in. na stacji Szczecin, część trzecia. Ulica Plantowa, start o 11. Wszystka, cała impreza potrwa do 19. A w programie m.in. występy DJ-ów, pokazy i bitwy taneczne, a także konkursy z nagrodami. Wydarzenie jak najbardziej pod naszym patronatem, więc szczegółów szukajcie na sk.pl.
0: Wybiła 19. Cały czas trwa live na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszam, bo my tu sobie śpiewamy, urządzamy pogaduchy, ale także słuchamy najlepszych polskich hitów, a już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać, zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Monika Brodka i ten Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.

12,5 minuty po godzinie 19, a my gramy wam Marisę i Odkochaj. Ten numer również bardzo lubicie. A już za chwilę pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Ta zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Macie na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda wam się odpowiedzieć na te pytania, nie używając słowa ani tak, ani nie, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, zapraszamy serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już za chwilę, już za moment, do kogoś z was zadzwonimy.

0: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
1: Igo i Cud to już za nami, a przed nami zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Razem z nami będzie bawił się Michał. Cześć Michale!
2: Cześć wszystkim, na to tobie.
1: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Niedawno wróciłem z pracy, aktualnie siedzę sobie na leżaku i oglądałem waszego live'a. Wspomniałaś o tym, że będzie zabawa i stwierdziłem, że napiszę na Messengerze i udało się.
1: Bardzo się cieszę, super, że zgłosiłeś się do naszej zabawy, super, że oglądasz live'a, który cały czas trwa na TikToku Radio SK2, więc możecie nas tutaj podglądać. A my, moi drodzy, bawimy się. My, drogi Michale, też się bawimy, więc ja przypomnę na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, no to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK2. Zasady są jasne?
2: Próbujemy.
1: Dobrze, to próbujmy. Wiesz coś o ludzkim ciele?
2: Oczywiście.
1: Serce jest po prawej stronie, prawda?
2: Prawie.
1: Czy może po lewej?
2: To zależy.
1: Twoje serce bije bez przerwy?
2: Zależy od sytuacji.
1: A odpoczywa czasem?
2: Wydaje mi się, że różnie może być z tym.
1: Myślisz, że to niemożliwe? Ajajaj, troszeczkę nam czasu zabrakło na tę ostatnią odpowiedź, Michale. No ale nic, i tak dla ciebie wielkie gratulacje. Oczywiście mamy gadżety, nagrody, pocieszenia, więc niczym się nie przejmuj, z pustymi rękoma cię nie puścimy.
2: Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że jak na pierwszy raz nie było źle, ale emocje jak dochodzą, to mi to wcale tak łatwo.
1: No właśnie, nie jest łatwo, nie jest prosto, bo tak się tylko wydaje, że ta gra jest taka prosta, ale jak już przychodzi do tych pytań, to można rzeczywiście ciężko tego tak bądź nie powiedzieć, prawda?
2: No właśnie, tym bardziej, że takie są pytania sugerujące.
1: A właśnie. No nic, dziękujemy ci bardzo w takim razie, drogi Michale. Życzymy ci miłego dnia, zostań z nami na live'ie i pozdrawiamy cię gorąco.
2: Ja również wam dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę i fajnej zabawy.
1: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej, pa.
2: Cześć, pozdrawiam.
1: Moi drodzy, warto próbować swoich sił, bo i tak mamy dla was zawsze jakieś nagrody, pocieszenia i gadżety Radia SK2. A już teraz mamy nowość na antenie Radia SK2, nowość na naszej playliście, to Bledka i Tańcz. Zapraszamy do słuchania.

0: Krzysztof Zalewski i Tak Tak. To jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radiu SK2. Swoją drogą, on czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak zagłosować? No to już Łukasz Duńczyk wam opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. I po reklamie.

0: Super sprawia, że wszystkie smutki odchodzą i człowiek od razu staje się jakiś taki radośniejszy. Oskar Cyms i Co noc. Tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Męskie granie Orkiestra 2026 z numerem Nareszcie.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Po raz kolejny witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Jutro w Nowogardzie w ramach SK Music Tour rozpoczniemy wakacje w sposób hip-hopowy. Na scenie zobaczymy Eryka Moczko i Grubsona. Na miejscu nie zabraknie też innych atrakcji. Wśród nich śmigłowiec Radia SK czy ogromna strefa chilloutu. Nie zabraknie także eskowych gadżetów, więc mam nadzieję, że widzimy się na miejscu. Koncerty idealne, a więcej o tym przeczytacie na sk.pl.
0: Wybiła godzina 20, a to oznacza kolejne najlepsze polskie hity. Bardzo wam dziękujemy za live'a na profilu Radia SK2, a teraz gramy dalej. Już teraz Natalia Nykiel i Error. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto tęsknił za męskim graniem Orkiestra 2026, to ten numer też za chwilę się pojawi u nas w Radiu SK2. SK2.

Rotary na jednej z dzikich plaż. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą na taką dziką plażę to zalecam wybrać się w weekend, bo do Polski zmierzają ogromne upały. W niedzielę nawet 40 stopni w niektórych częściach Polski. W poniedziałek również około 40. Będzie się działo, moi drodzy. Więc wy już planujcie ten dzień nad wodą z najlepszymi polskimi hitami z Radio SK2 oczywiście. A my już teraz gramy kolejne najlepsze polskie kawałki. Przona i Zły już teraz.

0: Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech. A już teraz?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie do roku 1980, bo to właśnie w tym roku powstał numer Szare Miraże. To jeden z najważniejszych utworów wczesnego okresu zespołu Manam. Piosenka jest taką dynamiczną opowieścią o ludzkich pozorach. Jak ona brzmi? No to pewnie znacie i wiecie o tym doskonale, ale my wam ją przypominamy w Radiu SK2. Już teraz Manam i Szare Miraże.

0: Ania Karwan, w to mi graj. Tak wam gramy 34 minuty po godzinie 20, a już teraz przyszedł czas na nowość. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters. Już teraz wszystkie marzenia.
1: SK

0: spełniamy wszystkie marzenia i gramy. Łatwoganki Majko, czyli Maja Gadowska, Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Tak gramy wam w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja przypominam, że na ten numer cały czas możecie głosować. On aktualnie, pozwólcie, że zerknę na naszą listę, znajduje się na miejscu 16, ale to wy możecie spowodować, że wyląduje kilka numerów wyżej, a kto wie, może na szczycie. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, że cały dochód z tego numeru przekazany zostanie Fundacji Cancer Fighters, więc warto go słuchać, warto głosować i warto też słuchać się najlepszych polskich hitów, bo takie wam gram. Już za chwilę Jogopolis i Maciej Maleńczuk, Ostatnia nocka.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: dla Ciebie. Tak kończymy nasze wspólne spotkanie, tak kończymy godzinę 20, ale spokojnie, po 21 najlepsze polskie hity grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć cenę swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Przypominam, że przed nami taneczne soboty. Najbliższe wydarzenie już w sobotę, czyli powitanie wakacji. Start o godzinie 16 przy placu rekreacyjno-sportowym przy ulicy Roweckiego w Policach. Na miejscu potańcówka z dragbasem i koncert Aleksandry Januszewskiej. Jak rozpoczynać wakacje, to właśnie w takim stylu. Wydarzenie pod naszym patronatem. Do zobaczenia.
7: Magazyn muzyczny.
9: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
7: Magazyn muzyczny.
9: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami.

0: Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
1: Magazyn muzyczny.
0: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową.

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, tylko ja nie będę już taki, byle było tak i parostatek, pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością.

Codzienne życie w USA było pełne wyzwań, poza sceną musiał radzić sobie publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań, poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca

Z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: przecież to nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Historia polskiej muzyki.
2: Boazeria, tapety na ścianach, doniczki z paprotkami, meblościanka, na której stoi czarno-biały telewizor marki Rubin. Obok kaseciak Kasprzak, z którego leciały takie przeboje.

Poznajmy historię Perfektu, jednego z największych zespołów w historii polskiej muzyki i rocka. Wszystko zaczęło się w Warszawie na przełomie 1977 i 78 roku. Życie nie było wtedy takie perfekcyjne. Historycy nazywają ten czas straconą dekadą. Na dworze wiało komuną, w sklepach tylko ocet, a za 3 lata, w 1981, zostanie wprowadzony stan wojenny. Mimo to powstawały kapele, które wnosiły trochę wolności w czerwonych czasach, między innymi Perfekt. Pierwsza nazwa zespołu była o wiele dłuższa – Perfekt Super Show and Disco Band. Skąd taki pomysł? Nazwa zespołu była zaczerpnięta od nazwiska brytyjsko-amerykańskiej wokalistki Christine Perfect McPhee. Ona śpiewała w zespole Fleetwood Mac między innymi ten hit – Everywhere.

Jakie były pierwsze inspiracje Perfect Super Show and Disco Band? Kto założył kapelę? Byli członkowie zespołu Breakout. Prawie 30-letni wówczas perkusista Wojciech Morawski oraz młodszy o 3 lata basista Zdzisław Zawadzki. Wtedy nie było jeszcze wokalisty Grzegorza Markowskiego czy Zbigniewa Hołdysa. Rola śpiewania do mikrofonu należała do dwóch kobiet z formacji Alibabki, Ewy Konarzewskiej i Basi Trzetrzelewskiej. Na początku kapela grała przeważnie w warszawskich lokalach rozrywkowych. Były to covery utworów popowych, ale i własne piosenki.

Perfect Super Show and Disco Band. Grał muzykę, przy której no, nie chciało się schodzić z parkietu. Występowali też ze znanymi gwiazdami, jak Anna Janter czy Halina Frąckowiak. Tak się kręciło to perfekcyjne muzyczne życie, do którego nagle zawitał Zbigniew Hołdys. Było lato 1978 roku. Zbyszek miał wtedy 27 lat. Od razu wziął się do roboty i napisał kilka utworów. Między innymi Co się stało z Magdą K. To utwór o znieczulicy społecznej. Opowiada historię młodej dziewczyny, która padła ofiarą gwałtu zbiorowego.

zimą 1978 do młodego zespołu dołączył klawiszowiec Paweł Tabaka. Wychodziło wtedy pismo zatytułowane Non Stop. Perfect Super Show and Disco Band został uznany w tym piśmie za debiut 78 roku. Halina Żytkowiak, ówczesna żona Krzysztofa Krawczyka, poprosiła nawet chłopaków z Super Perfectu, aby pomogli jej nagrać pierwszą płytę. I tak się stało. Powstał long play Jestem tylko dziewczyną. W nagrodę panowie rockmeni dostali kontrakt na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Dawali koncerty dla Polonii w Chicago i występowali w klubach nocnych.

powrocie zza oceanu. W zespole zaczęły pojawiać się zgrzyty. Zbigniew Hołdys rozwiązał współpracę z Ewą Konarzewską i Basią Trzeczolewską. Na zespół machnęli też ręką Paweł Tabaka i Wojciech Morawski, którzy opuścili Perfect Super Show and Disco Band. Hołdys jednak się nie poddał, postanowił skompletować swój zespół. Skrócił nazwę do jednego słowa – Perfect. W 1980 namówił genialnego gitarzystę Ryszarda Sygitowicza, aby do niego dołączył. Udało się też zwerbować perkusistę Piotrka Szkudelskiego oraz niespełna 30-letniego Grzegorza Markowskiego, który występował wówczas w warszawskim Teatrze na Targówku. Markowski miał też zaliczony debiut na 14. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jego głos też można było usłyszeć w telewizorze, bo był znany z czołówki 07 Zgłoś się, serialu o znanym poruczniku Borewiczu. Ta wokaliza to właśnie Grzegorz Markowski, a pierwszy koncert w nowym składzie Perfect zagrał przed studentami z Poznania. Przed sceną pojawiło się podobno 12 osób, a za pieniądze z biletów zespół kupił 10 butelek soku z winogron, które wypił z publicznością. I tak uczczono narodziny nowego Perfektu. Czasem grono fanów zaczęło się powiększać, tak samo jak lista utworów, które znalazły się na pierwszym albumie z 1981 roku. Krążek nazywa się Perfect i znajdują się na nim same hity. Lokomotywa z ogłoszenia, Obracam w palcach złoty pieniądz, Nie płacz Ewka, ale w koło jest wesoło, czy ten kawałek.

0: Albumów sprzedano za to bardzo wiele. Prawie milion. Jak na debiutancki album, to ogromny sukces, który oznaczał, że ludzie pokochali Perfect. W grudniu 1981 roku zespół zawiesił jednak działalność. Powód? Wprowadzenie stanu wojennego.
1: Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
0: Rok po tym wydarzeniu doszło do kolejnego przemeblowania składu Perfektu. Miejsce Ryszarda Sygitowicza zajął nowy gitarzysta Andrzej Urny. Z kolei gitarę basową po Zdzisławie Zawadzkim przejął Andrzej Nowicki i w tym składzie nagrano drugą płytę Uno. Tytuł płyty nawiązuje do tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych, które jeździły po ulicach podczas stanu wojennego. I na tym krążku znalazły się takie hity jak Idź Precz, Wyspa Drzewozamek, Objazdowe Niebe, Kino oraz ten numer.

0: Kiedy ta piosenka podbijała radiowe listy przebojów, Perfect był już jedną z najpopularniejszych kapel muzycznych w Polsce. Nagle, w marcu 1983 roku, Zbigniew Hołdys podczas konferencji prasowej ogłosił, że rozwiązuje zespół. Powód? Według Grzegorza Markowskiego Zbyszkowi się odechciało. Życie w rockowym zespole, któremu przyświecało hasło Sex, Drugs and Rock and Roll, no nie należało do najłatwiejszych. Każdy miał swoje ciemne strony związane z nałogami, a głównie alkoholem. A w Perfekcie nigdy nie wylewano za kołnierz. To wkurzało Hołdysa, który zaczął obrażać kolegów od alkoholików.
1: Powiedz, że piję, że z tobą nie żyję, że tata się wędzy, bo nie mam pieniędzy.
0: Po ogłoszeniu decyzji Hołdysa ostatni występ Perfektu miał miejsce w 1983 roku podczas 20. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Przez następne 4 lata Zbigniew Hołdys współtworzył inne projekty muzyczne, takie jak Aiching, Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys i plugawy Anonim. Markowski natomiast postawił na solową karierę i nagrywał utwory z grupami Samolot oraz Hazard. Z Hazardem nagrał m.in. ten numer Ciągły ból głowy.

0: ja.
1: Perfekt reaktywował się na krótko w 1987 roku. Był to pomysł Hołdysa, do którego musiał jeszcze przekonać Markowskiego. I zrobił to. Odwiedził go w jego domu. Grzegorz był wtedy przybity po śmierci swojego dziadka. Brał kąpiel w wannie, gdy nagle usłyszał pukanie do drzwi. Był to dziennikarz muzyczny Janusz Kosiński, który przyszedł z Hołdysem. Ten w ubraniu i grubym kożuchu wszedł do wanny, w której był Grzesiek. Panowie nic nie mówili, niczego sobie nie wyrzucali, po prostu przytulili się do siebie i pogodzili na kilka miesięcy. Tak reaktywował się Perfekt, który zagrał koncerty w hali Oliwia w Gdańsku, katowickim Spodku oraz na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. Tutaj na razie postawimy kropkę przy historii zespołu Perfekt. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie porozmawiamy o scenie komediowej. Koniecznie zostańcie z nami. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Witaj.
2: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
1: Usłyszałeś moje nazwisko.
2: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi.
1: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
2: Nie jestem założycielem.
1: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
2: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
1: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
2: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
1: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
2: A nie, to,
1: nie wiem, czy aktualizowałeś.
2: To w ogóle, nie, no to nie, że
1: to czas na aktualizację.
2: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
1: To już wiesz, że warto zaktualizować.
2: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
1: No jasne, no.
2: Więc
1: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję.
2: Tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
1: Nie dzisiaj.
2: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
1: No, tak.
2: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand-Up.
1: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem ciekawy.
2: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand-Up Szczecin.
1: Tak.
2: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
1: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
2: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand-Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand-Up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
1: Żeby raz nie pomylić, no.
2: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-Up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
1: Okej.
2: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand-Up Szczecin. Mhm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand-Up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mhm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, też to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że
1: byle
2: pierdnięcie mogło spowodować że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
1: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
2: Tak, trochę tak.
1: No tylko w Szczecinie chyba.
2: Ale wiesz co, to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego Stand-Up Szczecin, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele lat temu, na którym nawet wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
1: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
2: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
1: Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
2: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
1: To nie było tylko lokalnie.
2: Nie.
1: Z rozmachem.
2: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed Stand-Up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast Stand-Up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze Stand-Up stand-up płci, jeszcze był najgorszy ze stand-up płci. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
1: Jak kula u nogi?
2: Nie. Tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
1: open mic'i?
2: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no, generalnie liga.
1: No liga, no.
2: No, no. Ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo tu też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz, co nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
1: Wiesz, wtedy 300 zł?
2: Nie, to nie aż tak. Nie, że inflacja tak, ale nie aż. Nie.
1: No bo nie, co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak, a nie tam się nagimnastykować.
2: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc po prostu szykować.
1: Nie, no to coś, faktycznie, okej. Okay.
2: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to nie, nie,

0: spotkania.
1: Założyciel fanpage'u.
0: Nawet nie. Wiesz, nawet, i właśnie, nawet nie.
1: Nawet nie.
0: Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja, nie?
2: Tak,
0: więc
2: tak,
0: już
2: tak.
0: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inny występ innych komików, że jest liga i tak dalej. Mhm. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później tak. Mam je do programu i tak dalej.
2: Tak, tak.
0: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. Mhm. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
2: Jasne.
0: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak. Czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
2: No właśnie.
0: Nie? No wiesz, to co mamy, to każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
2: To się dopłacić jakaś... trzeba będzie.
0: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz, to byłoby takie na zasadzie, dobra. No.
2: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
0: to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
2: Tam mają poczucie, że
0: tak, za relatywnie niewielkie.
2: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
0: I świetnie się przy tym bawią,
2: tak.
0: Dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
2: micerzy. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
0: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście, jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Mhm. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
2: w innym mieście, nie?
0: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
2: przeklinał. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
0: Wiesz, to
2: chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
0: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Mamy, wiesz, stand-up trwa 20...
2: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutu.

0: sumie. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to, tak, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy, i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo, natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, już posłuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób, w tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
0: Tak, ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
2: Co się zadziało?
0: Natomiast wydaje mi się, że chodziło, że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że no pani przeczytała występ charytatywny.
1: I
0: stwierdziła, chodź wnuciu, pokażę, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakieś, nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, ja... Mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: Chyba 30?
0: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojej, to no bardzo.
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było, nie, z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. No i później wiesz, a oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojo.
1: No, ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
1: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz, prawda,
1: nie?
0: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Nie? Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja grałem ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już
1: widzieli wszystko,
0: słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No,
0: wiesz, tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak, więc ja na przykład już kiedyś było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy, okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy, więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak, super.
0: Wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
1: Jak to brzmi, nie?
0: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, jest, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. A po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie, więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak, no tak, jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po dwóch żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie, może. Żartuję to, oczywiście,
0: to,
1: ale...
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak, tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą, tak, całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
1: Myślę, że seniorzy.
0: No, raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mm-hmm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, mm-hmm, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie, mm-hmm, nie?
1: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność, bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstęp był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
0: Wiesz, to zależy...
1: Cięższy temat.
0: Nie, słuchaj, to zależy na którym etapie, jak gdyby, mojego życia, nie? W tym sensie, że...
1: To może skupmy się na tym, tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
0: No to wiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
1: Dobrze.
0: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, znaczy inaczej, no stand-up jest generalnie dla, ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45, mhm, i wyżej. Mhm. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, mhm, co ja mówię. Mhm. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię, mhm, o dzieciach na przykład, nie, mhm, o problemach wychowawczych, mhm, z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek, mhm, nie ma zielonego pojęcia, o czym...
1: Tak,
0: bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
1: No tak.
0: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? Mhm. I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
1: No bo prosi się nie da.
0: Tam,
1: no,
0: tam nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
1: Tak, no może takich, może takich, tak. No nie, jest jasno powiedziane.
0: I to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
1: No tak, tak.
0: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
1: Duża piaskownica, wyspa.
0: Tak, no, spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci, za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową, ona jest tylko dla dorosłych. Uh-huh. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność, natomiast no to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Mm-hmm. One i tak w większości tego nie zrozumieją. Mm-hmm. Usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? Mm-hmm. W domu słyszą ich pewnie więcej.
1: No właśnie.
0: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Mm-hmm. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Mm-hmm. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Mm-hmm. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, zaczyna robić mamo, tato. Mm-hmm. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
1: A to może wybić z rytmu komika?
0: No oczywiście. Mm-hmm. Ale to wiesz, to jeszcze komika, to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Mm-hmm. Oni raz w miesiącu. Mm-hmm. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz
1: to,
0: i
1: coś tam można, nie?
0: Ale przeszkadza, mm-hmm, wszystkim w koło. Mm-hmm. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch, mm-hmm, i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
1: a właśnie,
0: nie? Że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów wiesz.
1: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś,
0: tak, no. Tak, tak, tak. I, ale to, bo to, to, nie jest, to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
1: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że tak, dziecko obok.
0: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
1: No ja mam coś takiego.
0: Tak, jest, no, a teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. Mhm. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, no tak, przyjeżdżają artysty, no tak, nie, jedziemy, nie? No tak. I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
1: też
0: świetna,
1: tak myślę, że jest taka, świetna publiczność. Że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
0: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, no. Jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tym występie.
1: Słoma z butów, mówiąc tak, pokrótce.
0: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten, na zasadzie, no spoko, płacicie. No. Ale wiesz, ale jest takie fajnie, że o, fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
1: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
0: Ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, tak, którzy kupili bilet
1: i są wdzięczni.
0: Tak, i chcą posłuchać. Nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
1: Tak?
0: Tak, i to tak...
1: Sam osobiście, tak, prywatnie?
0: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę, po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz, jak Bartek miał tam samo, ty. Tak jest, i on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób. I oni przez godzinę i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. Nie, i w końcu mówię, dobra, stop. To jest stop, słuchajcie, nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
1: Uczciwie.
0: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
1: No jasne,
0: nie?
1: No.
0: No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali, poszli.
1: Wzięli pieniądze?
0: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać.
1: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
0: wiesz co?
1: Pewnie tak,
0: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
1: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
0: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś mi, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemna. No, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę.
1: Klimacik, no.
0: Klimat. I ja stoję na tej scenie I ja tych ludzi w większości nie widzę.
1: No tak.
0: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
1: I ty słyszysz, jakie mają.
0: Tak. Stary, no to można tą ciszę można było kroić, mm-hmm. I rozdawać ludziom w gratisie i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, no. Do widzenia, nie? Ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
1: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
0: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych...
1: No się znają, no.
0: Wiesz, a nie oszukujmy się, no jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
1: Tak.
0: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak? Który gdzieś tam daje pracę połowie gminy albo co. I
1: tak,
0: oni, wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
1: Zrobiłeś to za nich, no.
0: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
1: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
0: Wiesz co, to... No właśnie.
1: Czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby no chyba...
0: Pewnie tak.
1: Nie siadł, to nie siadł. I lecisz dalej chyba, co?
0: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie chyba zależy, w jakiej sytuacji. Mm-hmm. Nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
1: No, to jest luz. Nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra.
0: Tak, dalej, to, nie? To jest ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
1: No.
0: Czyli to już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, mm-hmm. Nie, a na takich występach to zabrzmi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
1: To
0: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
1: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
0: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, no teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało. Mhm. Wiesz, na zasadzie, co tu się wydarzyło, wiesz? Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
1: Aha.
0: Nie? Że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność, nie zrozumiałem. Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych, ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
1: Jak się nazywa ten program?
0: Trauma.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, cześć.
2: Magazyn muzyczny.
3: Bardzo teraz zrobi się autentycznie, prawdziwie i muzycznie. Tak z serduchem, ponieważ odwiedził nas duet z ogromną energią, ale także szczerością. Patrycja Nowicka i Krzysztof Jarosz, czyli Red Lime. Witajcie serdecznie, cześć.
4: Cześć.
5: Co za piękna zapowiedź. Wow.
4: No, naprawdę, mam ciarki.
3: No to zacznijmy, ale od początku. Skąd w ogóle się znacie? Jak to się stało, że powstał Red Lime? Czy graliście razem w jakichś projektach? Czy to kompletnie świeża współpraca?
4: No, my się już tutaj śmiejemy, bo to jest taka historia, którą jak na scenie opowiadamy, to potrafimy się pokłócić.
5: Tak, oficjalnie przedstawiamy to tak, że jedno z nas prowadziło jam session i drugie chciało się dołączyć, ale usłyszało nie.
4: No to bardzo to skróciłeś. Ja może rozwinę jednak. Poszłam sobie do fabryki Nurblina na jam session, który właśnie Krzysztof prowadził. Pomyślałam sobie, kurczę, może to jest dobry moment, żeby się przełamać. Ja zawsze jestem taka perfekcjonistka, więc jak to bez próby wyjść na scenę? No więc uznałam, dobra, może to jest moment, żeby wyjść z tej strefy komfortu, jak to ładnie przyszło nam nazywać. Poszłam na backstage gdzieś tam do Krzysztofa, żeby zapisać się, bo też tak powiedział pod koniec seta, podchodźcie, zapisujcie się i będziecie mogli sobie wystąpić. No więc grzecznie potuptałam sobie tam na ten backstage i mówię, dzień dobry, bo ja bym chciała, czy tutaj do ciebie mogłabym zapisać się. No i Krzysztof tak na mnie spojrzał, a co byś chciała zaśpiewać? Ja chciałam zaśpiewać, co chciałam zaśpiewać?
5: Zombie.
4: Tak. Ja mówię, chciałam zaśpiewać zombie. A on do mnie, zombie? Ja mówię, dałoby radę? No dałoby. I zaczął gadać z kimś innym. W ogóle mnie olał. Taka wkurzona. Wracam na tę salę, tam akurat byłam z kimś. Wiecie, jak ten gościu mnie potraktował? Taki hop do przodu. Taki gitarzysta ho-ho-ho-ho, nie? A ja go wyczaiłam już
5: chochoszek.
4: Trochę... Tak, chochoszek. A ja go już wcześniej wyczaiłam na scenie i go sobie zdążyłam nagrać, wrzucić na story. Zobaczyłam, kim jest, bo naprawdę zaimponowała mi jego gra. Ja też gitarzystka od dzieciństwa, bo tak też zaczynałam swoją przygodę z muzyką, chociaż w sumie wcześniej śpiewałam, ale potem gitara przyszła, więc to było dużo lat mi zajęło. I mówię, kurczę, no jest świetny. Poszperałam, oznaczyłam go, potem mnie tak zlał, no ale story zostało.
5: Ale mogę godzina... to skonfrontować jakoś?
4: Tak? Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. Bo wiem, co powiesz, ale godzina druga...
5: Przegadać.
4: Jest godzina druga w nocy, Krzysztof reaguje na moje story, na którym jest oznaczony i mówi do mnie, o, a czemu razem nie zagraliśmy? I mówię... Taki mi tutaj, no, osesek się trafił.
5: No tak, ja muszę tutaj...
4: Opowiadać.
5: Nie, ja muszę to wyjaśnić trochę, bo może tutaj słuchacze nie znają kontekstu. Akurat ten jam session był w innym klimacie. To były piosenki funkowe, takie bardziej dla muzyków, żeby poimprowizować, czy właśnie około jazzowe. A rockowe to były trochę takie niemile widziane.
6: A to Zombie, The Cranberries.
4: Ale ja przepraszam, wydawało ci się, że jak przyszła taka patka wariatka, może naprawdę położyć ci jam session i pomyślałeś, że mogę to zrąbać. Przyznaj się, bo jeszcze mnie nie znałeś.
5: Nie pamiętam. To, że cię nie wywołałem ze sceny, to było spowodowane tym, że była naprawdę długa kolejka i tam trzeba się naprawdę wciskać.
4: Trzeba się bić.
6: Mimo to tworzycie Red Lime. Jak to się w końcu stało, że powstał ten zespół i powiedzieliście, ej, kurczę, musimy stworzyć coś razem?
5: To właśnie było tak, jak Patrycja mówiła, że oznaczyła mnie w swojej rolce na Instagramie i skojarzyłem sytuację, że chciała zaśpiewać, ale się nie udało, jakoś zniknęła mi z pola widzenia. Tak. Napisałem, dlaczego nie zagraliśmy.
4: A ja mówię, bo mnie olałeś.
6: Ale tak. Teraz już nie, bo napisał, czy możemy się spotkać i zrobić coś razem.
5: A nie,
6: wspólnie.
4: A jeszcze było inaczej, bo to był taki moment, kiedy ja rozstałam się z wydawnictwem, w którym byłam songwriterką, więc mówię, kurczę, to może jest dobra przestrzeń ku temu, żebym właśnie ja jako osoba, która pisze teksty i melodie dla wokalu, plus właśnie producent pod postacią Krzysztofa, który też świetnie występował, widziałam to na własne oczy i przeżywałam, to w ogóle mnie wyrwało z butów, jak ja zobaczyłam, z kim on grał i to nawet w Stanach Zjednoczonych, że gościu ma na koncie nawet występ przed samą Dianą Ross, no to wyrwało mnie to naprawdę z butów. I jeszcze okazało się, że produkuje muzykę. Może coś z tego fajnego wyjść.
5: Bardzo dziękuję.
4: Super, juhu.
5: Wypadałoby właśnie ciebie też jakoś przedstawić. Dla kogo pracowałaś?
6: Dla kogo?
4: Różne były tutaj historie.
6: Dla Diany Rose.
4: Z Piotrem Kupichą, z Phil, z Moniką Lewczuk. No różne nazwiska tutaj się przewijały w międzyczasie.
6: A spore nazwiska na polskiej scenie muzycznej.
4: To prawda. Fantastyczne doświadczenie. Dużo mnie nauczyło. To naprawdę trzeba potrafić wyjść z własnej skóry, żeby wejść w buty tego artysty, z którym się współtworzę. Więc tak naprawdę ta muzyka, to też psychologia. Ja taki fun fact, jestem magistrem psychologii biznesu, więc się śmieję zawsze, że to się wszystko jakoś tak przecina. Natomiast no z Krzysztofem, jak postanowiliśmy się spotkać i spróbować coś razem stworzyć, to na początku nie było wcale tak, że wow, ale czat.
6: Pamiętacie tę pierwszą sesję, gdzie ona się odbyła?
4: Że tak,
5: tak. Gdzie ja pamiętam. To było u mnie w pracowni, w moim domu. Było dosyć zabawnie, bo sobie tak improwizowaliśmy. Wziąłem gitarę, nagrywaliśmy oczywiście od początku do końca wszystko. Patrycja po szwedzku nawijała tekst.
4: Po flamandzku.
5: Tak. Później ja zostałem z tym kilkugodzinnym materiałem sam w domu i zacząłem ciąć.
4: I nagle Krzysztof z tych wielogodzinnych nagrań wyciągnął fragmenty, które uważał za chwytliwe, ciekawe i złożył z tego jakąś całość i taką wstępną aranżację. I mimo tego, że ja wiedziałam, że to nie jest jeszcze to, do czego ja jeszcze wtedy, bo jeszcze nie było my tak naprawdę, do czego ja chciałabym dążyć, to mówię, kurde, ten gość naprawdę ma łeb na karku, więc trzeba jeszcze się spotkać raz, drugi, trzeci i zobaczyć, co z tego wyniknie.
5: Tak, na początku nie mieliśmy żadnych oczekiwań i to w zasadzie chyba był pierwszy raz w życiu, kiedy spotkałem się z kimś tak bez żadnego planu. To nie było zlecenie po prostu, tylko pomyślałem, dobra, zobaczymy, co z tego będzie.
4: Powiem też, że my nawzajem siebie bardzo gdzieś tam motywujemy, ciśniemy. Wiadomo, każdy ma wzloty i upadki i mamy różną formę, tak, życiowo. Natomiast zawsze jedno ciągnie drugiego. To jest idealne, a ja nie dałabym rady naprawdę samodzielnie rozwijać takiej ścieżki muzycznej, bo zwyczajnie odkryłam w sobie, że potrzebuję takiego challengera i takiego wspólnego budowania odpowiedzialności, że gdzieś tam mamy coś wspólnego i lecimy.
5: Znaczy odkryliśmy chyba w sobie coś takiego, że nie mamy takiej motywacji, żeby rozkręcać własną solową karierę, ale kiedy właśnie jest odpowiedzialność za drugiego człowieka i tworzymy zespół i jest z kim właśnie porozmawiać, jest z kim się przecierać, dochodzi do jakichś takich konfrontacji, jeżeli chodzi o wizję, to jest duża motywacja do pracy i ja w zasadzie sam zawsze marzyłem, żeby grać w zespole, nigdy nie chciałem sam latać, powiedzmy, samolotem, promować własnego repertuaru, powiedzmy tak. Zawsze chciałem być częścią czegoś większego.
6: Opowiedzcie w takim razie, jaki gatunek muzyki Red Lime prezentuje?
5: Polski pop-rock to chyba jest definicja taka dosyć obszerna i daje nam też taką możliwość jakiegoś manewru.
4: Ja się z tym zgadzam, dlatego że my w ogóle, jak usiedliśmy sobie na sesję, każdy z nas przywykło do tego, że jest jakaś referencja. A ja chcę brzmieć tak, a ja chcę brzmieć tak, ja chcę brzmieć tak. My, zaczynając od zera, biorąc gitarę w rękę, biorąc mikrofon w rękę i po prostu tworzyliśmy to, faktycznie ujęłabym to w ramach tego polskiego pop-rocka. Też nieprzypadkowe to jest moim zdaniem, tak koniec końców, bo tęsknię za tym, jak było Virgin z Dodą, jakieś brzmienia typu Lady Punk, Baim. Też miałam wrażenie, że oglądając komentarze ludzi, to do czego ludzie wracają w social mediach, to jest właśnie ten gatunek i pomyślałam sobie, naprawdę chciałabym, żeby to wróciło. To, jak ludzie mówią, kiedyś to była prawdziwa muzyka, a teraz to wszystko takie do siebie podobne, tylko elektroniczne, nie?
6: No dobra, to w takim razie, czego słuchaliście, jak już poruszyłaś, Patrycja, ten temat, czego słuchaliście w dzieciństwie? Jakie płyty trzymaliście w domu, albo może i kasety? Którzy artyści was ukształtowali? Kogo podziwialiście, jak byliście nastolatkami?
5: No ja zaczynałem od muzyki klasycznej. Dziadek był moją inspiracją. On uczył mojego brata starszego, który jest muzykiem orkiestry w Mazowszu.
6: U was to rodzinne, macie to w genach.
5: Tak, tata też na perkusji grał.
6: No i czego tam słuchaliście? Muzyka klasyczna.
5: Muzyka klasyczna to bardziej przez brata, chociaż mój tata to był bardziej rockmanem. Powolutku tam słyszałem, że koledzy słuchają jakieś metaliki, nie byłem tym zainteresowany, ale pod koniec podstawówki nocowałem u swojej babci.
4: Ty tego nie słyszałam chyba. Dawaj.
5: Tak, akurat jakoś nocowałem u swojej babci, u której mieszkała na stałe moja starsza siostra. Tam były różne kasety. No i właśnie dorwałem jakiegoś Walkmana i natknąłem się na Gothic Metal, czy zespół Therion.
4: A to wtedy, co chodziłeś w glanach? To jest ten okres?
5: Tak. Tak, więc właśnie jakiś Black Sabbath i siedziałem. Nie byłem w stanie pojąć, skąd te dźwięki gitary się wzięły, jak to brzmi, po prostu były takie magnetyzujące. Co zabawne, zacząłem od klasyki, słuchałem rock'n'rolla, a ostatecznie trafiłem na wydział jazzu. To w zasadzie też przez sąsiadów, którzy słuchali dużo jazzu, także postanowiłem, że chcę kształcić się w kierunku muzycznym. Do wyboru mam albo klasykę, albo jazz. Wybrałem coś, co może mnie rozwinąć i co jest bliższe muzyki rozrywkowej. To mi na pewno pomogło i otworzyło głowę. Ktoś, taki profesor na studiach powiedział mi, że teraz uczycie się jazzu, ale jak skończycie studia, będziecie grać to, co graliście przed studiami, tylko z nową jakością.
6: I to prawda.
5: I to się spełniło, chociaż po wielu latach, ponieważ te studia zostawiły mi taką skazę, czy tam drzazgę w głowie, że muszę równać do znajomych, do kolegów, którzy grają ten jazz i muszę grać muzykę ambitną. Miałem taką blokadę w sobie przed graniem prostych dźwięków. Zajęło mi to trochę. Proces.
4: A siła tkwi w prostocie. Prosty dźwięk, ale silnie postawiony, potrafi być o wiele trudniejszy niż dźwięk
5: oczywiście
4: zaśpiewany z vibrato, zakombinowany z jakimś ozdobnikiem. Naprawdę, żeby dotrzeć prostotą, to trzeba mieć w sobie kunszt, jakąś wiedzę, świadomość tego, co się robi i jakąś wizję.
5: A jeszcze dodam, ostatecznie przed tym naszym rockowym graniem to był jeszcze funk.
4: To prawda. Podoba mi się bardzo twoja odsłona funkowa, wiesz? Bardzo lubię jak...
5: Żółta gitara, przemalowałem specjalnie gitarę na żółto, żeby być bardziej cool.
4: To jest hit.
5: Czapka z małpą.
4: To jak już powiedziałeś o przemalowaniu gitary, to ja muszę to powiedzieć. Krzysztof jest złotą rączką, niesamowicie. On jeszcze naprawia te wszystkie gitary i potrafi przeprowadzić renowacje, modyfikacje. Ja tego nie ogarniam. Chłop potrafi rozkręcić tę gitarę w taki sposób, że już w ogóle jej nie przypomina. Jestem w szoku, że wie, co potem tam trzeba zrobić w tej elektronice również. Taki majsterkowicz, to jest niesamowite.
6: To zapytam, ile masz gitar?
4: O, dobra.
5: Jest 15 będzie, różnego typu.
6: Do której jesteś najbardziej przywiązany, do której masz ogromny sentyment i najfajniejsze z nią wspomnienia?
5: No, jednak mam takiego woła roboczego do wszystkiego. Taka czerwona, z którą się właśnie poznałem z Patrycją.
4: I... Mówisz o tej, a to jest hit.
5: Tak, no.
4: Bo ja nie miałam świadomości. Patrzę na gościa, który ma czerwoną gitarę i jest ona obdrapana i mówię, rany, ale mi go szkoda. Taka postać, ta tak świetnie gra i taki ma ten instrument już zmarnowany. Po czym przychodzę do niego, mówię, jejku, ale jak to jest z tą gitarą? A on, co odpowiada?
5: To jest 2-letnia gitara i prosto z fabryki.
6: Niektórzy chodzą w podartych dżinsach.
4: Tak, o, ale masz rację.
6: Porysowaną gitarę.
4: Tak, i to był efekt w ogóle celowo, taka właśnie ucharakteryzowana.
5: No, ale myślę, że do tej pory nie jesteś w stanie tego
4: zrozumieć. Nie, no nie mogę tego przełknąć, bo cały czas sobie myślę, że tak mi ciebie szkoda. Po prostu.
6: Krzysztof, ty grasz na gitarze, a ty, Patrycja, coś tam brzdąkasz, grasz również na gitarze. Jaka jest twoja historia,
4: moja
6: jeżeli chodzi o muzykę?
4: Taka, że ponoć tupałam mamie w brzuchu już, tam ponoć niezłą rewolucję robiłam, jak tylko jakaś muzyka była włączona z zewnątrz. Natomiast jak byłam w wieku żłobkowym, no to zaczęłam śpiewać i potem w przedszkolu również, ale lekarz foniatra, w związku z tym, że miałam cały czas chrypkę, powiedział, że ja nigdy nie będę mogła śpiewać. Nigdy. Nie ma szans. W ogóle...
6: To był lekarz foniatra, który na studiach nie uważał, tylko ściągał.
4: Tak. Dzisiaj byłoby to AI, a wtedy to było ściąganie. No i powiedziała ta babka, że no nie będę nigdy śpiewać. Potem inna to potwierdziła, ale w związku z tym, że gdzieś tam rodzice czuli ten potencjał muzyczny, zresztą mój ojciec jest gitarzystą klasycznym, stwierdzili, dobra, to zapiszmy Patrycję na gitarę. No i faktycznie ja skończyłam pierwszy stopień oraz chyba 4 klasy drugiego stopnia na gitarze klasycznej. Jeździłam po Polsce, różne konkursy, udawało się wygrywać i faktycznie bardzo mocno na tę gitarę postawiliśmy, ale pamiętam, że jak miałam lat około 15-16, bardzo mnie zaczęło dręczyć to, że ja odtwarzam to, co już ktoś stworzył. Widzę nuty i ja mam odegrać to 1:1. I zaczęły być takie akcje, że na przykład grałam egzamin i mówiłam, kurde, tak w sumie, to ja już nie pamiętam, co tam było w tych nutach, ale ja sobie zakończę po swojemu. Oczywiście nie wolno czegoś takiego robić na egzaminach, ale jak to były takie utwory bardzo klasycznie niepoprawne, może tak to ujmę, więc takie bardzo abstrakcyjne harmonicznie, to rzadko ktoś za tym nadążał i ktoś z komisji to znał, więc...
5: Poza nauczycielem pewnie.
4: Poza nauczycielem, który był bardzo kochany i mnie krył po prostu. Jestem przekonana, że mnie krył, bo na bank to słyszał, więc wydało się właśnie teraz, bo nigdzie o tym tak publicznie nie mówiłam, ale ja po prostu kombinowałam i na własny sposób to kończyłam. Doszło do takiego momentu, gdzie zaczęłam sobie sama gdzieś tam z gitarą, gitara plus wokal komponować, ale to była taka muzyka bardziej, powiedziałabym, poezja śpiewana, ale to chyba też nie jest do końca to. To było takie bardziej, dzisiaj powiedzielibyśmy sanachowe, a może tak. No i poszłam w tę stronę. Okazało się, że jest jakiś precasting do Must Be The Music w Zielonej Górze, bo jestem zielonogórzanką. No i oczywiście tak musiało być, że jak już był ten precasting, to ja byłam chora i właściwie musiałam milczeć, bo krtań mi wysiadła, więc tak naprawdę milczałam chyba 2 dni przed, żeby po prostu wydobyć resztki dźwięków na tym precastingu i zaśpiewałam faktycznie własną autorską twórczość w wieku tych 15 czy 16 lat. Udało się tam faktycznie przejść dalej do odcinków live, potem nam się różnie te losy potoczyły. Też gdzieś po drodze cały czas rodzice dbali o tę edukację, szkoła, nadchodząca matura, później jakiś duet telewizyjny z Ewą Farną udało się pewien konkurs wygrać, więc tak też się złożyło, ale cały czas gdzieś tam już ta taka radosna własna twórczość miała miejsce. Zresztą ten konkurs z Ewą Farną też wygrałam autorskim numerem.
6: Pamiętasz ten dzień? Pamiętasz tę scenę i te emocje, które ci towarzyszyły?
4: Bo jak dzwoniono do mnie,
6: bo to było transmitowane w telewizji polskiej.
4: Tak.
6: Opowiadaj, co to była za impreza?
4: Festiwal na fali. To było tak, że był konkurs, w którym, tak mi się wydaje, że 10 artystów z polskiej sceny muzycznej mogło wybrać sobie, kto z nimi wystąpi, ale oczywiście najpierw trzeba było wysłać zgłoszenie. Tam było mnóstwo w ogóle tych artystów. Ja wysyłając to zgłoszenie też tak bardzo ad hocowo, w ogóle znikąd, nagle tak ktoś mi podesłał, a wyślij. Wysłałam swoją autorską piosenkę, zgłosiłam się, wybrałam, że jeżeli miałabym już wystąpić, to chciałabym właśnie z tych 10 osób wystąpić z Ewą Farną. No i zapomniałam o tym. I nagle ktoś do mnie dzwoni. Dzień dobry, z tej strony bla, bla, bla. A ja mówię, ja przepraszam, ja nie mam czasu, bo ja myślałam, że chcą mi znowu jakiś globus wcisnąć, nie? Jakąś encyklopedię czy coś w ten deseń. Ta osoba po drugiej stronie, ale proszę poczekać, Patrycja, chciałabym poinformować, że Ewa Farna wybrała ciebie do duetu. Ja myślałam, że ktoś sobie ze mnie robi żarty, bo tyle czasu minęło, że ja w ogóle nie sądziłam, że to jeszcze jest ten wątek gdzieś tam podejmowany, nie? Że...
6: Ktoś się wkręca.
4: Tak. No i okazało się to jednak prawdą. Wszystko poszło bardzo pomyślnie. Bardzo dobrze w ogóle to wspominam, bo Ewa potraktowała mnie po partnersku z ogromnym szacunkiem. Piosenka bardzo mi nie leżała, bo to były jeszcze takie czasy, kiedy ja nie umiałam osiągać wysokich dźwięków śpiewając i piosenka, którą miałyśmy wykonać, była dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. To był utwór Znak. Bardzo się przestraszyłam, bo powiedziałam, że ja nie wyciągnę tych wysokich dźwięków i się po prostu ośmieszę. Więc co zrobiłam? To takie typowo ja. Najpierw się załamię, mija chwila i zaczynam szukać rozwiązania. To jest taki standard, to zostało.
5: Co, rozpisałaś jej plan, tak?
4: Tak. Ja w ogóle przyszłam na próbę. Moja mama to, słuchajcie, relacjonuje w ten sposób. Mówi tak, no i co robi moje dziecko? Przychodzi sobie na próbę, wręcza karteczkę pani Ewie i mówi, pani śpiewa tu, ja śpiewam tu. Pasuje? A Ewa powiedziała, super, że to przygotowałaś, bo też zjeżdżała z jakiejś trasy, chyba w Czechach wtedy grała i nie miała czasu się przygotować. Mówi, Boże, dziękuję ci bardzo, że ty o tym pomyślałaś. Super, super. I wiecie, co mnie też bardzo urzekło? Że na tym live'ie, mimo że my miałyśmy jedną próbę chyba, bardzo krótką, gdzie inni uczestnicy mieli więcej tego czasu na to przygotowanie, to co mnie urzekło, to to, że absolutnie nie próbowałam je zgnieść tym, jaki ona ma kunszt wokalny, a jestem daleko w lesie, tylko celowo, tylko raz przywaliłam mocno ten wysoki dźwięk w ostatnim refrenie, a w pierwszym zrobiła gdzieś tam taki lekki unik, zaśpiewała niżej, żeby nie było takiego kontrastu między nami. Pamiętam, jak producenci tego show powiedzieli, że to było tak świetnym duetem i tak mi się to podoba, że tego duetu nie skasują gdzieś tam z dysku. To było fantastyczne w ogóle doświadczenie.
6: Można to obejrzeć sobie gdzieś
4: no
6: na
4: właśnie,
6: YouTubie.
4: No właśnie, nie, ja mam tylko w archiwach gdzieś tam rodzinnych. Możecie mi poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba wchodziło RODO i trzeba było pozdejmować w ogóle duże rzeczy, które nie były gdzieś tam podpisane, że można wykorzystywać wizerunek. No wiadomo, na czym RODO polega.
6: ITD, ITP.
4: ITB,
6: kruczki, druczki, prawo.
4: Kruczki, druczki, tak. Tutaj moja mama by się bardziej wypowiedziała, bo właśnie taki kontrast w moim domu zawsze panował, że ojciec muzyk, a mama prawniczka, więc to też takie ciekawe i ja przyznaję, że we mnie ten dualizm jest.
6: Będzie pilnować, żeby tantiemy wpływały.
4: Oh yeah! Bo ja tego potrzebuję po prostu. Potrzebuję tych dwóch światów i one się pięknie przecinają też właśnie w tym światku naszym muzycznym, bo wiadomo, no tutaj robiąc coś własnym sumptem, no to człowiek musi też różne rzeczy zorganizować.
5: No musimy się dzielić obowiązkami.
4: Oczywiście.
5: I wtedy, kiedy ja tam dubię w laptopie i dogrywam instrumenty i myślę nad brzmieniem, kreacją jakiegoś utworu, to Patrycja rozmyśla strategię.
4: Tak, jest strategia, nawiązywanie kontaktów, jakieś organizacje wszelkie możliwe. To faktycznie się pięknie uzupełnia. Mamy super podział obowiązków, naprawdę. Każdy z nas wie, kiedy w co włożyć serce, włożyć całą głowę, swoje przemyślenia. Piękna równowaga, naprawdę.

0: Radiu SK2, duet idealny, bym powiedział. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, oni tworzą Red Lime. Witajcie ponownie w studiu SK2.
1: Hej, hej, hej.
2: Tu jesteśmy.
0: Przed chwilą fragment waszego pierwszego singla Kochałam Ciebie Tak. Debiutancki singiel. Przepiękna, poruszająca właśnie pop-rockowa ballada. O czym dla was jest ta historia? Skąd przyszła inspiracja?
2: To był taki moment, gdzie przeżywałam bardzo różne emocje.
1: Chyba to był taki też depresyjny czas, nie?
2: Bardzo depresyjny czas. To była jesień. Wiecie, jak są piosenki o miłości, to bardzo często jest tak, że złamane serce i tyle, nie? W ogóle jestem bardzo dużą fanką piosenek o miłości i one bardzo mnie też chwytają za serce i robią robotę. Natomiast pomyślałam sobie, że bardzo często jest taka sytuacja, gdzie dwoje ludzi wcale nie rozstaje się w jakichś aferach, bolączkach, tylko po prostu jedna osoba bardzo kocha, a druga chociaż widzi w niej ideał. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem, bo czasami naprawdę w kimś widzimy fantastycznego człowieka, materiał na przyszłość. Ale jednak nie mamy tego uczucia w sobie i aż nas to boli, że kurczę, czemu my nie trybimy, czemu nie może mi się odpalić to uczucie? O co chodzi? I chociaż w tej piosence śpiewam o tym, że to mnie nie obdarzono tym uczuciem, to widziałam kogoś, kto był dla mnie ideałem, wydawało mi się, że o tym marzyłam przez całe moje życie, a nie potrafiłam w 100% otworzyć serca. Z jakiegoś powodu. Naprawdę i jedna i druga sytuacja jest dramatem osobistym, bo kiedy tak naprawdę widzimy, że mamy tę osobę wspaniałą przed sobą i ona robi dla nas tak wiele, tak bardzo nam oddana, a my nie możemy tego z siebie wykrzesać, to człowiek mówi, kurczę, no po prostu serce nie sługa, to nie ma szans w ogóle tego przeskoczyć, można próbować.
0: To jest jak z kupnem mieszkania, może być piękne, idealne, wykończone, jest super cudowne.
2: Ale nie czujesz, że to twoje miejsce.
0: Ale nie czujesz, że to twoje miejsce, nie?
2: No i właśnie było tak, że Krzysztof tak, ja mu zaczęłam to nucić, od razu oczywiście chwycił za gitarę, zaczął tutaj kombinować, żeby to podkreślić i ten tekst się w ogóle cały bardzo szybko stworzył i nagle, żeby nie było tak, że to wszystko było super. Przechodzimy do części dyskusji ognistej na temat wizji artystycznej.
1: Aranżu.
2: Zostawiłam Krzysztofa.
0: Nie, bo a dur, nie, durce, dur, nie, demol.
1: Byliśmy
0: od
1: na takim...
0: czego by tu zacząć?
1: W zasadzie to jeszcze był etap jakby szukania naszego stylu tak naprawdę.
0: Ten cały czas pierwiastek jazzmana w tobie był.
1: Tak, bo prawda. Po prostu uwielbiam, kiedy mamy na przykład jakiś aranż, jakieś akordy, uwielbiam wracać utwór do góry nogami. Mm-hmm. Że nadać im takiej nieoczywistości.
2: I tutaj chcę dodać, że wychodząc z pracowni Krzysztofa, zostawiłam faktycznie bardzo emocjonalną balladę, chwytającą za serce. I Krzysztof wziął to sobie na warsztat. Jak wróciłam do Krzysztofa, usłyszałam bardzo radosną piosenkę muzycznie, ale tekstowo jednak dalej byliśmy no w smutku. I mówię, Krzysztof, a ty słuchałeś, o czym jest tekst? O, nie.
1: Oczywiście, że nie.
2: Uwaga, i to jest w ogóle hit nad hitami.
1: Aż się rozbiorę, zagotowałem się.
2: No ja wiem, ja się nie dziwię, mi też już tak, ale nie mam czego się rozbierać.
0: Patrycja, jestem od muzyki, nie od tekstu.
2: Ale słuchajcie, naprawdę bez hitu tak jest. I ja mówię do niego tak, Krzysztof, czy możesz zostawić instrumenty, komputer, wszystko, zamknąć oczy i skupić się tylko i wyłącznie na warstwie lirycznej, bo chciałabym, żebyś wiedział, o czym jest ten tekst. Bo ja wiem, że jego nie odciągnę od tego projektu i nie posadzę na krześle, po prostu siłą nie przytrzymam, żeby posłuchał tekstu. To będzie właśnie taka sytuacja, że a tu jeszcze coś poprawię, a tu jeszcze coś zrobię, a to można jeszcze lepiej. Więc jako po prostu tam normalnie za fraki gdzieś tam muszę wytargać, teraz słuchamy tekstu. I on potem, okej.
0: Tak jest. Ale jednak emol.
2: Ale to jednak emol, tak.
0: W teledysku do numeru Kochałam Ciebie Tak widzimy jedną przestrzeń. Tylne siedzenie samochodu, skąd pomysł, by pokazać całą historię w jednym kadrze?
1: Niech pomysłodawczyni się
2: wypowie. O, dziękuję.
1: Ja bym powiedział, że mam po prostu fajne auto i chciałem się pochwalić.
2: A, okej.
0: Okay. Czyli jedziemy w samochodzie Krzysztofa.
2: Tak,
0: wszystko było kręcone.
2: W samochodzie Krzysztofa,
0: dobra.
2: Natomiast...
0: Na tylnym siedzeniu.
2: Wiecie co? Uważam, że jeden kadr pozwala na to, żeby pokazać dynamikę emocji. Pokazać, że w ramach relacji przechodzimy przez różne stany emocjonalne, różne nastroje, gdzie najpierw jest ta fascynacja, takie zakochanie, zauroczenie, po prostu jesteśmy w różowych okularach, a później ta codzienność jednak zaczyna nas podgryzać. I myślę, że każdy z nas, kto ma takie doświadczenia gdzieś tam w relacjach partnerskich, ma tę świadomość, że przychodzi ten moment weryfikacji, czy to jest osoba, w którą się angażujemy pomimo jakichś tam sprzeczek i to są rzeczy, nad którymi pracujemy i zaczyna być ta taka dojrzała forma miłości, czy jednak to, co jest wyzwaniem, trudnością, to jest to, co nas złamie i po tych paru miesiącach, czy tam roku, czy dwóch maksymalnie, tego takiego silnego boom, gdzie te wszystkie hormony nam szaleją, po prostu to się musi rozejść po kościach, nie? I gdzieś tam ci ludzie muszą pójść w swoje strony. I chcąc pokazać tę dynamikę, uznaliśmy, że zamykając to w jednym kadrze, jesteśmy w stanie skupić uwagę odbiorcy właśnie na tych niuansach, na tych małych emocjach, małych gestach, które na tych twarzach, w tym wypadku mojej i Krzysztofa, się pojawiają, opisując, co się dzieje w skrócie w takiej właśnie bardzo burzliwej relacji.
0: Taki obraz przed moimi oczami powstaje, że para wsiada do samochodu i ten samochód to jest nasz związek.
2: Ale pięknie, co powiedziałeś. Naprawdę podoba mi się.
0: We wspólną, miłosną podróż ruszamy.
2: Super, to
0: tak?
2: Bardzo fajnie słyszeć w ogóle taką interpretację od osoby, która faktycznie to obejrzała. Super.
0: Tylko kwestia tego, żeby nie zabrakło paliwa, a tym paliwem jest miłość.
2: Bardzo mi się to podoba. Myślę, że to jest bardzo kompatybilne z tym, o czym my tutaj sobie rozmawiamy. Na bardzo się pod tym podpisuję.
1: Jeszcze wrócę do tych scen. Generalnie często jest tak, że po prostu para wraca skądś z jakiejś imprezy, może z treningu, czy...
0: Z klubu od teściów.
1: Tak, to miał być dokładnie z jakiejś imprezy rodzinnej, dokładnie z jakiegoś może koncertu właśnie wracamy.
0: Z zakupów.
1: Tak? I jedziemy tym Uberem i zazwyczaj to w Uberze się siedzi na tylnej kanapie. Raz wracamy w nocy, raz w dzień. To są bardzo różne życiowe sytuacje. Nasze stany też emocjonalne. Dochodzi do jakichś zgrzytów, tam nasza mimika się może trochę, czy stosunek do siebie się zmienia. No i właśnie chcieliśmy skupić w tym teledysku uwagę na naszych twarzach. Nie chcieliśmy rozpraszać widzów na jakichś innych fabułach gdzieś poza autem. Chcieliśmy, żeby jakby wzrok był skupiony wyłącznie na nas. Mhm. Było trochę improwizacji.
2: Ja przyznaję, własnoręcznie pisałam scenariusz. Oczywiście tutaj cały czas w porozumieniu z Krzysiem. Natomiast no tak jak sobie już mówiliśmy o tym podziale obowiązków, akurat ten obowiązek należał do mnie, zresztą bardzo przyjemne. I faktycznie rozpisując te sceny, zarys oczywiście był, bo trzeba było przygotować stylizację. Mhm. Tam jest ich chyba z 11. Mamy dużo rekwizytów różnego rodzaju.
0: Krzysiu, chętnie się przebierałeś?
2: Bardzo! Serio!
1: Mam to we krwi.
2: Tak, Krzysztof lubi, serio. To jest w ogóle fajna sprawa, ale trzeba mu powiedzieć co i jak i on wtedy ram pam pam jest ready, nie? Więc nie narzekał. Natomiast powiem wam, że zrobiliśmy to, zrealizowaliśmy ten teledysk w jeden dzień. Naprawdę było to możliwe, ale było bardzo wymagające. Zrobiliśmy sobie takie malutkie próby gdzieś tam w domu.
1: W międzyczasie.
2: Na tym razem kanapie, w mieszkaniu, nie w samochodzie, w międzyczasie.
1: To nie mogło się udać.
2: Powiem tak, ja mam coś takiego, nie wiem, czy ty też, Krzysiu, tak masz, chyba masz, ale jak ja wychodzę na scenę i wiem, że to jest ten moment, to ja po prostu się odpalam. Ale jak ja wiem, że to jest próba, czy jakiś test, to nie jestem aż tak wczuta. Tak jakby całość tego serca, energii i tej prawdy, którą chcę wnosić, zostawiam faktycznie na tę godzinę zero, nie? Tutaj było bardzo podobnie. Robiliśmy sobie tę próbę. Jak była ta próba, to tak trochę mieliśmy wątpliwości, czy to nie wyjdzie jakoś tak cringe'owo, jakoś tak żenująco.
1: No tak, cienka granica.
2: Bardzo cienka granica. Mhm. Bardzo trudno jest oceniać samego siebie, ale nagrywaliśmy
1: sobie... Zwłaszcza jak nie
2: sobie...
1: jest aktorem. Ja nie mam doświadczona.
2: Nie, też nie mam, absolutnie. Największa ciekawostka taka, która mi przychodzi do głowy a propos tego aktorstwa, to już tutaj nie wymieniając nazwiska, ale znajomy, który jest na Akademii Teatralnej, powiedział, że wzięto na warsztat nasz klip. Najpierw analizowano to, co ja robiłam, potem to, co Krzysztof i właśnie gdzieś tam też w kontekście tego, że nie jesteśmy aktorami, nieco się zdenerwowali, bo powiedzieli, że zrobiliśmy to bardzo dobrze bez Akademii, ale nie wiedziałeś o tym?
1: No nie.
2: Mówiłam ci o tym.
0: Profesjonaliści.
2: No właśnie uznali nas za profesjonalistów. Profesjonaliści uznali nas za profesjonalistów, byli bardzo zauroczeni tym, że osoby, które nigdy nie miały nic do czynienia z aktorstwem, były w stanie tak wiele emocji, taką dynamikę wyrazić bez takiego przerysowania, takiej sztuczności, nie?
1: W sumie mogę w to uwierzyć, ponieważ również mój znajomy, który jest dyrektorem muzycznym w pewnym teatrze, zachwalał naszą grę aktorską. Chociaż zna nas osobiście, personalnie, zauważył w nas aktorów, a nie znajomych po prostu. Wiem, że

0: świetnie grają przed kamerą, również świetnie grają na scenie. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli Redlime, Weska 2 na teledysku do numeru Kochałam Ciebie Tak, jak już mówiliśmy wcześniej. Jedziecie samochodem, to tutaj zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Twój wymarzony samochód jaki jest?
1: Jakoś aż takim fanem motoryzacji to nie jestem.
0: Dobra.
1: To... Ale myślę, że taki Mustang, takie auto gitarzysty.
0: Czyli po prostu muszą być również konie mechaniczne porządne. To jeszcze powiedz, jaki był twój pierwszy samochód? Pamiętasz?
1: To był jakiś Nissan. To było służbowe auto. Wypadniemy z tego rockowego klimatu, ale miałem epizod, pracowałem w przedszkolach jako rytmik przez 3 miesiące. Tak, i jeździłem od przedszkola do Opola. Nie można by powiedzieć. Tym Nissanem z zabawkami, z pianinem i jakimiś tamburynami. Także śpiewałem, przygrywałem, uczyłem tańca i pamiętam, że zaoferowali mi, żebym odkupił to auto. Dobre pieniądze, ale jak sobie przypomniałem, jak nim jeździłem, po jakich drogach i w jakim stanie go oddaję, to pomyślałem, że jednak jeszcze dozbieram do swojego.
2: Krzysztof naprawdę jest bardzo szczerym, uczciwym facetem.
1: Czy nie polecam aut po leasingach, tak?
0: No i pięknie. No i drodzy, to byli Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli zespół Duet. Idealny Redlime, autentyczni, szczerzy, pełni emocji zarówno w życiu, ale także i na scenie. Redlime.
1: Cześć.
2: Cześć.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: bezbelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci refreny.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.